0: Najserdeczniej pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Michał Czernecki.
1: Minęła druga, 11.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Święte są miejsca wszystkie, po których stąpasz. Wznieś się w szlaki podniebne, Synu Tatr, swoim spojrzeniem, albo przytul się raczej do ogromnego tandemu, co się ostał zwycięsko burzą aż do tych czasów. Gorsze od czasów zniszczenia jest człowiek, co się ośmielił knutem slawią żelaznym na twoją porwać się szyję. Gorsze od wojny, piorunów i od pożaru też sroższy jest zaślepieniec, co ciska złość swą na własne swe plemię.

Radio Praga.

0: Radio Praga. Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Bądź tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżką

trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana.

romantyczna. Tylko nie bujaj w obłokach, to za wysoko, to mnie wkurza. Jesteś do tego zbyt niezgrabna, jesteś niezgrabna i za duża. Tylko nie pragnij zbyt mocno, nie pragnij mocno, to mnie wkurza.

0: Identyczna. Jesteś?
1: Oj tak, tak, tak.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Yeah.

tears, it felt like rain.

Miałem raz oddane słowa. Jestem spoko kolesiem, co dobre słowo niesie, jak dobry wujek, nim obdarowuje. Nie koloryzuję.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.
2: Minęła 4:12.

jeszcze tylko pozwól pani. I wcale nie chcę cię obnażać.

mehr losgelassen. Verschwörten Tod zu

nicht aufgefallen.

Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje

0: Berlin!
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program KROK. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.

0: czwartki o 20. Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

Oh, God.

0: To była nowość.
1: Minęła 6:46.
2: Fun, baby.

do it.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiejkania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Profesor Jacek Mancina, Uniwersytet Warszawski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.
2: Jakie wyzwania na rynku pracy wiążą się z wdrażaną automatyzacją i robotyką?
1: Oczywiście konsekwencje inwestowania w robotyzację, automatyzację, wykorzystanie w różnych procesach technologicznych sztucznej inteligencji w połączeniu na przykład z robotami czy automatyzacją tych procesów, to będzie przełom także na rynku pracy. Z badań prowadzonych wśród firm wynika, że nawet nie w pierwszych latach tych inwestycji, ale dopiero po jakimś czasie będą następować zmiany w zatrudnieniu. Po pierwsze, część pracowników, aby utrzymać zatrudnienie, musi podnieść swoje kwalifikacje, a więc priorytet dla podnoszenia kwalifikacji i takich programów, które będą wspierać te zmiany rekonwersji wewnętrznej zatrudnienia w firmach. Po drugie, w dłuższym okresie czasu spodziewać się możemy, że część pracy będzie zastępowana pracą robotów, zwłaszcza tam, gdzie mówimy o takich powtarzalnych czynnościach, które z łatwością mogą być przez roboty czy automatyzację procesów zastąpione. I tutaj będziemy mówili o przesuwaniu zasobów z jednej gałęzi czy z jednego sektora do drugiego, bo po drugiej stronie mamy różne przykłady usług, czy to dla biznesu, czy to usług publicznych, które społecznych, które mogą być i powinny być realizowane tylko przez człowieka, usługi opiekuńcze, ochrona zdrowia. Tutaj pojawi się dużo nowych ofert pracy. Pamiętajmy też, że jesteśmy w procesie demograficznego starzenia się społeczeństwa, a więc zasobów pracy nam z roku na rok ubywa. To oznacza, że ten ubytek będziemy mogli częściowo właśnie zapewnić dzięki inwestowaniu w te nowoczesne technologie, robotyzację, automatyzację, a część zasobów pracy będziemy musieli pewnie przesuwać w inne obszary, czy to usług dla biznesu, czy to usług społecznych.
2: Jak duże są społeczne obawy też z tym związane i kogo mogą dotknąć te negatywne skutki?
1: Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że tę debatę próbuję zainicjować już teraz, wiedząc doskonale, że skutki, także te negatywne, będą widoczne, jeśli idzie o rynek pracy, pewnie w okresie jednej dekady. Więc mamy czas na to, żeby się przygotować. Jeśli w percepcji społecznej będzie odczucie, że politykami publicznymi i zmianami przystosowujemy się i pomagamy się przystosować do tej zmiany, wtedy opór czy lęk przed tymi zmianami będzie mniejszy. I dlatego tak ważne jest już dziś rozpocząć debatę i konkretne działania w zakresie przygotowywania się na te nowe wyzwania. No, na pewno dość tradycyjnie osoby z najniższymi kwalifikacjami czy osoby bez kwalifikacji mają największe problemy na rynku pracy i to się nie zmieni. Czyli to kwalifikacje będą decydować o tym, czy będziesz w stanie znaleźć zatrudnienie na rynku, czy też nie. Pewnym problemem może być także zmieniające się zapotrzebowanie na pracę, które oznacza, że z jednej strony łatwiej będzie rozmawiać na przykład o krótszym tygodniu pracy, ale z drugiej strony bardzo ważny będzie ten wątek zabezpieczenia społecznego w sytuacji czasowej utraty pracy albo znalezieniu tej pracy, ale w tak małym wymiarze, że nie pozwoli to nam na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Więc to są te nowe wyzwania, o których dziś rozmawiamy. Z punktu widzenia młodego pokolenia, które dziś jest w systemie edukacji, to bezwzględnie reformy, nowe treści kształcenia, które pozwolą lepiej przygotować się młodzieży na to, że ten rynek pracy będzie się zmieniał, będzie dynamiczny i właściwie ten proces podnoszenia czy zmiany kwalifikacji jest permanentnym wyzwaniem, który będzie towarzyszył im przez całe ich życie zawodowe. Z drugiej strony kompetencje. tak samo cyfrowe, jak i kompetencje społeczne związane z rozwiązywaniem problemów, związane z analityką procesów, związane z pewnymi kompetencjami społecznymi, umiejętności pracy w zespole. I to są te nowe treści, które są potrzebne. Ci, którzy dziś są na rynku pracy, muszą się przyzwyczaić do tego, że państwo będzie pomagać ich firmom w takim masowym kształceniu ustawicznym. Czyli po pierwsze ta gotowość do zmiany lub podniesienia kwalifikacji, po drugie środki na to, aby można było je przeznaczyć na podnoszenie bądź zmianę kwalifikacji osób, które dziś są na rynku pracy. No i do tego jeszcze ten model zabezpieczenia społecznego, który musi być takim gwarantem tego, że nikogo nie zostawimy samego, że będą świadczenia, które pomagać będą w przejściu tego trudnego okresu.

Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.

Yo.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, tu dr Magdalena Cubała-Kucharska, lekarz z 30-letnim doświadczeniem zajmujący się medycyną funkcjonalną.
2: Czy dużym problemem obecnie jest brak snu?
1: Brak snu obecnie jest naprawdę bardzo dużym problemem. Wszyscy moi pacjenci się skarżą na mniejsze lub większe zaburzenia snu, a bez snu praktycznie nie ma właściwego wypoczynku i nie ma regeneracji.
2: Czym grozi przewlekły niedobór snu? I to może też Pani powiedzieć, kiedy jest to przewlekły niedobór snu?
1: Przewlekły niedobór snu grozi nam na przykład insulinoopornością, grozi nam chorobami sercowo-naczyniowymi, spadkiem odporności. Właściwie w dzisiejszych czasach, jak przyjrzymy się, to przewlekły brak snu może nasilać wszelkiego rodzaju choroby, więc sen jest taką podstawą. Jeżeli przez kilka wieczorów z rzędu nie możemy zasnąć, to już to jest problem, a jeżeli nie śpimy przez kilka tygodni, to jest to ogromny problem.
2: Co najczęściej jest przyczyną braku snu?
1: Przyczyną braku snu może być nieodpowiednie zachowanie wieczorem i też musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my szanujemy ten swój sen. Często za dużo pozwalamy sobie na oglądanie ekranów przed spaniem. Ekrany emitują niebieskie światło i to jest przyczyna, która już jest udowodniona. Także scrolling telefonów uruchamia w nas no właśnie te mechanizmy związane z adrenaliną, noradrenaliną i kortyzolem, które są związane ze stresem. Poza tym za duża temperatura w pokoju może utrudniać zasypianie, światła i hałas, więc powinniśmy sobie ustalić rytuały snu.
2: Jak poradzić sobie z bezsennością?
1: Te rytuały snu polegają na tym, że dbamy rzeczywiście o to, żeby pokój był wywietrzony, żeby zamiast oglądać telefon albo komputer, puścić sobie jakąś łagodną muzykę, przygotować się tak troszeczkę do tego snu. Można zastosować aromaterapię na przykład, można zastosować medytację, żeby tak pomału w ten sen wejść. Ja tylko jeszcze chciałam dodać, że czasami zaburzenia snu łączą się z bezdechem sennym, więc jeżeli ktoś chrapie, powinien zdecydowanie udać się na odpowiednie badania, bo to można w tej chwili wykryć, można leczyć taki bezdech senny.
2: Czy mamy świadomość, jak działa wewnętrzny zegar?
1: W dzisiejszych czasach mamy dosyć dobrą świadomość tego, jak działają rytmy dobowe i wewnętrzny zegar. Główną wskazówką czy mechanizmem tego zegaru będzie na pewno kortyzol, który podlega wydzielaniu dobowemu oraz melatonina, która jest hormonem wydzielanym w szyszynce, takim małym narządzie, które leży gdzieś tam w mózgowiu. I po pierwsze uregulowanie tych mechanizmów już nam pomaga w uregulowaniu rytmu dnia. Musimy pamiętać, że z kolei wszystkie nasze hormony, one też lubią brać udział w tym koncercie wielkim, którym jest rytm dobowy. Także ważne jest to, byśmy się tym rytmem dobowym zajęli. Tutaj zwracam bardzo uwagę na ilość dziennego światła, którą do siebie dopuszczamy. I bardzo też proszę o to, żeby pacjenci zwrócili na to uwagę, żeby na przykład w słoneczne dni wychodzili na dwór, żeby robili kąpiele słoneczne, ale nawet w dni zimowe ilość tego światła naturalnego, która wpada nam w oczy, jest naprawdę niezbędna. Prawidłowe oddychanie.

0: Minęła 8:25.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Ledwo zaczął się tydzień, a ja już zdążyłem go rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków, kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków, powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam, chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno, tego być nie powinno.
0: Moje

0: То есть богатство пелном гэмбл.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk, od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech, śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą, prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno,
2: tego być nie powinno.

0: heart was broken. It's always gonna be broken. But I know yours is broken too.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Teraz potrzebujemy infrastruktury, którą trzeba rozwinąć tu i teraz, a nie jak to w tradycyjnym modelu rozwoju projektu infrastruktury liniowej za 10 lat. Mamy w tej chwili wiele projektów, port Polska, offshore'owe farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa. Ale okazuje się, że te wielkie projekty, one nie do końca wyczerpują potrzeby, które mamy związane z sytuacją geopolityczną. Kwestia obronności i bezpieczeństwa to nie jest, jak w powszechnym mniemaniu, jedynie zadanie dla państwa, dla służb, dla wojska. Tak? Za bezpieczeństwo państwa odpowiadamy wszyscy i w zasadzie każda infrastruktura, którą mamy, jest infrastrukturą krytyczną, ważną. Po drugie, zmienia się też podejście do tego, jaką rolę w tych procesach może pełnić kapitał prywatny. To nie jest tak, że tylko spółki Skarbu Państwa mogą być istotne i mają istotne znaczenie dla produktu narodowego brutto, czy też dla budżetu państwa. Firmy prywatne również wnoszą bardzo istotny element dla tych istotnych, najważniejszych parametrów dla rozwoju gospodarczego. A więc zmienia się rola i postrzeganie firm i kapitału prywatnego w projektach gospodarczych. Program ReArm Europe, on jest dość, mogę powiedzieć, takim kamieniem milowym w sposobie myślenia o infrastrukturze. Jego ważnym elementem, czy istotnym filarem realizacji programu ReArm Europe jest mobilizacja kapitału prywatnego. Model partnerstwa publiczno-prywatnego to nasz model biznesowy. To jest sposób, w którym my prowadzimy jako Stalexport działalność gospodarczą i to jest oczywiście w obszarze naszego głównego zainteresowania. Tu mamy kompetencje, tu mamy zasoby finansowe, aby tego typu projekty realizować. Adresujemy ten nasz rynek trochę szerzej niż dotychczas, bo przypomnę, jesteśmy na projekcie ciągle autostradowym. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze mobilności, czyli infrastrukturze nie tylko drogowej, ale także związanej z lotniskami, czy też infrastrukturze towarzyszącej tejże mobilności. Partnerstwo publiczno-prywatne jest takim dość ciekawym fenomenem w polskiej nawet debacie gospodarczej. Tak? Jest ogromna ilość towarzyszących temu stereotypów. Jest niewątpliwie zła opinia. Złe stereotypy towarzyszą tego typu projektom. Ale wydaje mi się, że my nadal patrzymy na partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy wielu, wielu lat, nawet 30 lat. Tak? Wtedy, kiedy beneficjentami czy projektów publiczno-prywatnych były w zasadzie firmy zagraniczne, bo tylko one posiadały kompetencje i one posiadały niezbędne kapitały, żeby takie projekty realizować. Dzisiaj jest inaczej. Są podmioty polskie, które mają zarówno kompetencje, jak i odpowiednie zasoby finansowe, żeby tego typu projekty realizować. I Stalexport jest doskonałym tego typu przykładem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Nazywam się Mariusz Kowalski, jestem wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję również w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Geografii.
3: Czy kwestie mieszkaniowe powinny być elementem polityki migracyjnej?
2: No, tak, moim zdaniem kwestie mieszkaniowe są bardzo istotne i oczywiście powinny być elementem polityki migracyjnej, ponieważ to, czy uda nam się przyciągnąć odpowiednią ilość migrantów pracowniczych do Polski, to w dużym stopniu również zależy od rynku mieszkań. Czy ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać, w jakiej cenie będą mieszkania, czy będą to mieszkania o odpowiednim komforcie dla nich. I myślę, że tutaj jest duża kwestia, duże zadanie dla państwa, żeby w jakiś sposób regulować te sprawy. No, czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o na przykład budownictwie pracowniczym, to można pomyśleć sobie o właśnie jakimś sposobie wpływania na ten rynek poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy chcą takie na przykład hotele pracownicze budować, czy też no, w podobny sposób również wpływać na innych inwestorów, którzy by mogli tutaj łatwiej takie mieszkania budować i później udostępniać pracownikom z zagranicy.
3: Jaką rolę mogą pełnić mieszkania, kwatery w zachęcaniu cudzoziemców do pracy w Polsce?
2: No, jak widzimy, prawie 50% osób przyjeżdża i już tą kwaterę ma zapewnioną. To pokazuje, że na starcie to, że oni nie muszą tej kwatery szukać, czy pracodawca im zapewnia tą kwaterę, to jest bardzo istotny czynnik przyciągający pracownika do naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to jest istotna rzecz, tak? Czy mamy gdzie mieszkać, tak? No to każdy się o to martwi. Jak Polacy wyjeżdżali za granicę, to również mieli ten sam dylemat i jeżeli mieli, bardzo często najpierw szukali kwater, a później się rozglądali się za pracą i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo podobny element, bardzo podobny problem. No, ciężko myśleć o pracy, jeżeli nie mamy gdzie mieszkać.
3: Jaka dzisiaj jest rola imigrantów na rynku pracy i jak to może się zmieniać?
2: Jeżeli chodzi o rolę imigrantów na rynku pracy, to należy podkreślić, że ona jest bardzo duża, ponieważ no, już od dłuższego czasu, od kilku lat notujemy bardzo duże braki na rynku pracy w Polsce no i te braki są uzupełniane właśnie migracją zagraniczną. Można powiedzieć, że kilkaset tysięcy miejsc pracy się zwalnia co roku w Polsce, no i ona z uwagi na kryzys demograficzny, na ten właśnie, że kolejne kohorty wiekowe nie są tak liczne jak poprzednie w Polsce, no to właśnie ratujemy się tutaj napływem pracowników z zagranicy, więc no, można powiedzieć, że bez tych pracowników nie mógł być podtrzymywany wzrost gospodarczy w Polsce, taki jak obecnie obserwujemy.

0: dis donc.
1: Tam zapolem sołtysowym, tam na trakcie powiatowym, strzeżcie się. To potwory, a nie ludzie są.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jolanta Żygocka, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy, chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał, dołączają do nas coraz to kolejne kobiety, nowe projekty się pojawiają, mamy mnóstwo pomysłów, chcemy pójść do przodu, chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
2: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
1: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszechmiar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy to wyraźnie, to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
3: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 1989 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50 na 50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15-20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi. Katalog dobrych praktyk, katalog błękitno-zielonej infrastruktury, katalog związany właśnie z wykorzystaniem deszczówki. I miasta takie jak Sopot, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Kraków również ramię w ramię kroczą w tym obszarze i po prostu edukują, czyli tworzą materiały, które są w pełni dostępne, czy to wydrukowane, czy to dostępne przez strony internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wody opadowe, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o x mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
3: A jeżeli czyli mieszkam w bloku?
2: No, dla, że tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry, czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera, więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania i tego jestem dużym zwolennikiem.
4: Radio Praga.

0: That beat is pretty high.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
4: I właśnie zacznijmy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywała?
3: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności.

0: Radio Praga.
1: Mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest ten hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już Powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu podmiotów z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
2: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa i wtedy na przykład straż pożarna, policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
1: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy straży pożarnej, czy zarządzania kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego, tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
2: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie innowacyjne?
1: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. Tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
2: A jest zainteresowanie ze strony firm, ze strony...
1: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo

0: dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach. I mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
1: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
0: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
2: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
1: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
2: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samym systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
1: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
2: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki, czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
1: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
2: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. Potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast no to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało jeden wspólny, żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
1: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
2: No, my wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację, które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
1: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
2: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazów satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do prognozowania, do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, no, na przykład na Biebrze mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalię temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co no, możemy wysłać tam do to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

I feel like candy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Gryszczyńska, profesor w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
3: W obszarze cyberochrony mamy wiele zmian w przepisach. Czy ten obszar wymaga tak dużej regulacji i jakie wyzwania z tym się wiążą?
2: Obszar cyberochrony dotychczas nie był przedmiotem daleko idącej regulacji. Tak więc w ostatnim czasie w zakresie cyberbezpieczeństwa zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na poziomie krajowym pojawiły się regulacje, które mam nadzieję już niedługo będą tworzyły coś, co możemy określić jako ekosystem. To nie tylko ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to również regulacja związana z ochroną danych osobowych, ale też nowe unijne regulacje takie jak DORA, CRA. Natomiast w zakresie przepisów krajowych ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, regulacje zawarte w kodeksie karnym czy w końcu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tu niestety, jeżeli chcemy po pierwsze nakładać pewne obowiązki na podmioty związane z podnoszeniem cyberbezpieczeństwa, następnie egzekwować regulacje tych obowiązków oraz karać zarówno administracyjnie, jak i karnoprawnie sprawców naruszeń, wymaga to przyjęcia określonych przepisów.
4: Dzień dobry, adwokat Mikołaj Śniadała z firmy Andersen Tax & Legal.
3: Jakie są największe wyzwania z perspektywy prawnej związane z implementacją dyrektywy NIS-2 do polskiego porządku prawnego?
4: Implementacja dyrektywy NIS-2 przebiega w Polsce w sposób zorganizowany w związku z pracą nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zagrożenia związane z implementacją w głównej mierze dotyczą czasu implementacji. Chcielibyśmy, żeby to stało się jak najszybciej, a ustawa, która obecnie została wypracowana, w pełni realizuje założenia dyrektywy, dostosowując do tych lokalnych warunków, w których jesteśmy.
3: Które obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o KSC będą największą trudnością dla przedsiębiorców i sektora publicznego?
4: Jeżeli chodzi o trudność wdrażania tych postanowień tej ustawy, należałoby spojrzeć na to z perspektywy gotowości organizacji. Organizacja powinna być gotowa, czyli rozumieć, czym ona jest, gdzie ma podatności i w jakich miejscach potrzebuje wsparcia. Ustawa nie nakazuje konkretnych rozwiązań, a jedynie uwrażliwia na to, że trzeba się zająć tematem. Trzeba dokonać analizy ryzyka i na tej podstawie oznaczyć obszary, które wymagają poprawy. Na pytanie, które obowiązki związane z ustawą KSC mogą dostarczyć największych trudności przy ich wdrażaniu zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego, należy zwrócić uwagę na to, że ta ustawa nie nakłada konkretnych obowiązków, a nakłada rozwiązania, które należałoby przedsięwziąć, żeby te obowiązki ustalić. To przedsiębiorca powinien dokonać samozbadania i wskazać, w jaki sposób zabezpieczyć swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o trudności, to może być to trudność w dostępie do audytorów, do pomocy, które potrafią pomóc przedsiębiorcy wskazać, dokonać właściwej analizy ryzyka i wydać wyłącznie takie rekomendacje, które będą adekwatne. Ustawa nie nakazuje wydawać dużej ilości pieniędzy na rozwiązania, które nie są adekwatne do zagrożenia. Więc największym wyzwaniem dla przedsiębiorców i administracji publicznej będzie właściwa identyfikacja zagrożenia.
3: Czy widzi Pan obszary, w których projekt ustawy może rodzić niejasności interpretacyjne lub potencjalnie spory sądowe?
4: Jeżeli chodzi o obszary, które potencjalnie miałyby być przedmiotem niejasności, ja takich obszarów nie widzę w projektowanej ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Ustawa została skonstruowana w porozumieniu z różnymi grupami i resortami. Trwało to uzgodnienia bardzo dużo, już praktycznie szósty rok pracujemy nad tą ustawą. Był ten okres czasu, czasu, w którym można te wątpliwości było zgłaszać. I ostatnie poprawki, między innymi ostatnie poprawki, świadczą o tym, że te wnioski zostały uwzględnione. Obecna ustawa jest wyrazem konsensusu wszystkich środowisk, które były zaangażowane w jej pisanie i odpowiada podnoszeniu cyberbezpieczeństwa.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Magdalena Rowicka. Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że jednak uzależnienie od zachowania, czyli od technologii, od mediów społecznościowych, od grania w gry komputerowe, również jest niebezpieczne, nie tylko tak narkotyki i alkohol, dlatego że jest to coś, co jest dostępne dla dzieci i młodzieży w zasadzie od momentu ich urodzenia. Badania pokazują, że w Polsce już co dziesiąte dziecko przed ukończeniem pierwszego roku życia korzysta, co oznacza, że dostęp i rozwijanie przyzwyczajenia, rozwijanie pewnych schematów używania zaczyna się bardzo często w przedszkolu, czy zanim jeszcze dzieci pójdą do przedszkola. I dlaczego to jest ważne, dlaczego to jest niebezpieczne? Bo na etapie młodego nastolatka, na przykład 13-latka, 14-latka, możemy mieć do czynienia z młodym człowiekiem, który w zasadzie nie zna żadnego innego sposobu poradzenia sobie z trudną sytuacją, ze stresem, z emocjami, niż tylko ucieczkę do ekranu. Wcześniej to były bajki, a teraz to na przykład mogą być właśnie media społecznościowe albo granie w gry komputerowe. I to jest jeden z mechanizmów uzależnienia. Walka, czyli terapia z uzależnieniami behawioralnymi, zwłaszcza z tymi technologicznymi, różni się przede wszystkim tym od terapii czy walki z uzależnieniami tradycyjnymi, że tutaj nie ma w ogóle mowy o tym, żebyśmy oczekiwali abstynencji. W przypadku alkoholu czy innych substancji jedną z dróg terapeutycznych jest utrzymanie abstynencji i oczywiście uczestniczenie w procesie terapeutycznym. Ale bardzo często osoby z uzależnieniem od substancji muszą pozostać bez tej substancji, na przykład bez alkoholu do końca swojego życia, żeby nie wrócić do uzależnienia. W przypadku technologii nie możemy tego wymagać. Nie możemy wymagać, aby dziecko już więcej nie korzystało nigdy w życiu z telefonu czy innego urządzenia. W związku z czym tutaj de facto naszym celem będzie przywrócenie zdrowego, funkcjonalnego, adaptacyjnego sposobu używania. A to jest trudniejsze, bo jeżeli non-stop używamy, to czasami może być tylko chwila, kiedy przekroczymy tę granicę i będzie nawrót i z powrotem będziemy potrzebowali interwencji. Bardzo ważną kwestią jest ustalenie, czy obecnie to, co mamy do dyspozycji, jeżeli chodzi o profilaktykę uzależnień behawioralnych, albo skupiając się już na technologii, uzależnień od technologii czy od mediów, czy to jest wystarczające. Mamy, myślę, dość dużą wiedzę co do tego, co działa na poziomie ogólnym i są to najczęściej rozwijanie kompetencji psychospołecznych, co działa na poziomie szczegółowym. W jednym i drugim obszarze mamy programy, mamy polskie programy, mamy możliwość finansowania tych programów z funduszy gminnych czy z funduszu miasta, w związku z czym bardzo dużo jest gotowe do zrobienia i do wzięcia, ale zawsze pozostanie taki pewien niedostatek, jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy różnymi instytucjami i współpracę z rodzicami, którzy bardzo często po prostu nie mają na to przestrzeni, żeby po całym dniu, po swoich obowiązkach w domu jeszcze przyjść do szkoły 3 razy w tygodniu i uczestniczyć w dodatkowych warsztatach. Więc tutaj są na pewno pewne wyzwania jeszcze przed nami, ale myślę, że dużo jest dostępne i dużo zostało zrobione. To, czego jeszcze potrzebujemy, co moglibyśmy zrobić, to przede wszystkim w każdej szkole, a nawet w każdym przedszkolu program promocji zdrowia psychicznego. Wyposażanie naszych najmłodszych obywateli, dzieci jeszcze w przedszkolu, w kompetencje psychospołeczne, które są standardowym i podstawowym taką kompetencją przeciwdziałającą wchodzeniu w jakiekolwiek uzależnienie. To jest pierwszy punkt, na który powinniśmy postawić. Drugi to są programy profilaktyki w szkołach. Na początku szkoły 1, 3, 4, 6, które powinny być realizowane na dużo większą skalę, a które nie są wcale bardzo drogie, ale wymagają przeszkolenia nauczycieli, wymagają przeszkolenia kadry pozanauczycielskiej w szkołach i wymagają znalezienia czasu i akceptacji ze strony rodziców.

głowa pęka mi znowu. Chyba wrócę do grobu.

Ostatni dzień, w którym to zrobiłem, już nigdy więcej nie podniosę, nie wezmę, nie kupię, nie dowiem się, ile to kosztuje, ile to jest warte, nie interesuje. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam. Wiem tylko jedno, ten kredyt wziąłem wczoraj, a dziś go odrabiam na całe życie. Wiem tylko jedno, będzie mi znowu źle.

0: to była nowość. Słuchacie Radia Praga.
1: Łukasz Lewandowski, prezes Fundacji WIKLUB Polska. Akcja Autostrada do Elektromobilności w ubiegłym roku była organizowana przez naszą fundację po raz trzeci. Zainteresowanie, jak de facto co roku, było ogromne wśród użytkowników aut elektrycznych. Mieliśmy ponad 1000 zgłoszeń. Użytkownicy mogli przejeżdżać za darmo autostradami A1, A2 i A4 w okresie wakacyjnym. Z kolei później rząd zwolnił z opłat przejazdy za autostrady A1 i A2, więc nasza akcja została przedłużona do końca roku na autostradę A4, czyli kierowcy, użytkownicy aut elektrycznych mogli autostradą A4 jeździć za darmo do końca 2023 roku. W sumie kierowcy aut elektrycznych przejechali w ramach tej akcji ponad 112 tysięcy kilometrów, a najczęstszymi modelami aut elektrycznych, jakimi się poruszali, była Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Kia EV6 i na piątym miejscu Audi e-tron. Celem akcji jest dodatkowa jakby zachęta dla użytkowników aut elektrycznych. Tych zachęt już trochę mamy w Polsce, ale zdecydowanie brakuje nam tego, co już jest na niektórych europejskich rynkach, czyli właśnie promocji tych darmowe przejazdy autostradami, czy zwolnienie z opłat za przejazdy autami zeroemisyjnymi po płatnych odcinkach autostrad. Dlatego właśnie my we współpracy z innymi firmami zorganizowaliśmy taką akcję. No i ona, tak jak wspomniałem, cieszy się już trzeci rok z rzędu całkiem sporą popularnością. Jeśli chodzi o udogodnienia dla aut elektrycznych, jakie mamy w Polsce, to ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych determinuje to, że użytkownicy tychże pojazdów mogą przykładowo za darmo parkować w płatnych strefach parkowania w miastach w całej Polsce. Jeśli chodzi o kolejne zachęty, to jest możliwość korzystania z buspasów, czyli kierowcy aut elektrycznych legalnie mogą jeździć po buspasach. Są to też zachęty finansowe, czyli dopłaty do samochodów elektrycznych w wysokości 18 750 zł lub 27 000 w zależności od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, osobą fizyczną, czy mamy kartę dużej rodziny itd., itd. Kolejną zachętą, również poniekąd finansową, jest dla firm wyższy odpis amortyzacyjny w stosunku do aut spalinowych, czy auta elektryczne również są zwolnione z akcyzy. Tak naprawdę w Polsce te zachęty dla użytkowników aut elektrycznych są całkiem niezłe, jeśli chodzi o porównanie do reszty krajów Unii Europejskiej. Aczkolwiek brakuje nam właśnie de facto dwóch rzeczy, na które najbardziej jako Fundacja WIKLUB Polska zwracamy uwagę. Pierwsza to jest właśnie związane z tą akcją Autostrada do Elektromobilności, czyli zwolnienie z opłat za autostrady. A drugi postulat, jaki mamy, to dopłaty nie tylko do nowych aut elektrycznych, ale również do używanych. Jako kraj importujemy rok w rok praktycznie około 1 000 000 aut, i to głównie właśnie spalinowych, używanych, w związku z czym zdecydowanie tutaj zachętą dla handlarzy i w związku z importem byłaby tutaj dopłata do używanych aut elektrycznych, w związku z tym nie importowalibyśmy tyle aut konwencjonalnych i mielibyśmy coraz więcej aut elektrycznych.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi,

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jakub Józenko, mam przyjemność być szefem Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych PAN i koordynatorem Civil Security Hub.
2: I właśnie zacznijmy właśnie. Civil Security Hub, co to jest? Jaką rolę będzie odgrywało?
1: Civil Security Hub jest przedsięwzięciem, które zainicjowaliśmy pod skrzydłami Europejskiej Agencji Kosmicznej jako pierwszy w Europie przypadek czy przykład tego, że możemy bardzo efektywnie dane satelitarne i różne inne innowacyjne rozwiązania, w tym systemy dronowe, wykorzystać odpowiadając na potrzeby reagowania kryzysowego, ratownictwa, instytucji takich jak Państwa Straż Pożarna, system zarządzania kryzysowego, czy w ogóle szerzej ochrony ludności. To, co jest kluczowe, to jest to, że zamiast dostarczać szeroko rozumiane strumień danych, analizujemy czy tworzymy tak naprawdę ekosystem pozwalający na analizowanie tych danych i odpowiadanie, dostarczanie konkretnej informacji temu, kto jej potrzebuje, w formie, w jakiej ona jest potrzebna. To mogą być mapy, to mogą być raporty i co ważne, spektrum działań hubu będzie rosło z czasem. Zaczynamy od tych rzeczy, które są najbardziej oczywiste, pożary, powodzie, gwałtowne zdarzenia pogodowe, ale głębokość analizy, sięganie po możliwości systemów tak naprawdę pozwoli nam rozszerzać to spektrum możliwości.
2: Na jakim etapie jest ten hub? Czy on już w pełni działa, czy dopiero jest na etapie tworzenia, rozwijania?
1: Kończy się faza działań przygotowawczych. W praktyce działania operacyjne jesteśmy w stanie prowadzić od dawna, bo już powódź 2024 była przykładem tego, że właśnie jeszcze formalnie nieistniejący hub już swoje zadania zaczął wykonywać, czyli dostarczać informacje, dostarczać mapy, pozwalać lepiej rozumieć przebieg zdarzenia. W tej chwili z jednej strony pracujemy nad platformą informatyczną, która efektywnie będzie dostarczała bardzo różnego rodzaju produkty informacyjne. Z drugiej strony za chwilę zaprosimy do dialogu bardzo wiele podmiotów, też tak naprawdę wszystkich zainteresowanych z Polski, ale także wielu z Europy, którzy chcieliby swoje rozwiązania zaoferować w tym ekosystemie. Czyli

0: Europejska Agencja Kosmiczna wspólnie z polskimi użytkownikami wybierze najbardziej obiecujące rozwiązania i pozwoli na sfinansowanie ich testu, a następnie długoterminowego pilotażu na potrzeby właśnie czy to Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, czy instytucji zarządzania kryzysowego.
1: Jak to będzie się odbywało tak w praktyce? Pojawia się sytuacja kryzysowa, i wtedy na przykład straż pożarna, policja, inne służby do Państwa dzwonią, czy one mają, czy będą jakoś wpięte w system, że...
0: One w sytuacjach kryzysowych nie ma czasu na uczenie się czegoś nowego, dlatego hub będzie integrował się z centrami, sztabami czy straży pożarnej, czy zarządzania kryzysowego dużo wcześniej po to, żeby ci, którzy z tej informacji, którą możemy dostarczyć, chcą, powinni skorzystać, byli na to przygotowani. Szkolenia, wspólne ćwiczenia, przygotowywanie się tak naprawdę, wypracowywanie, można by powiedzieć, doktryny użycia, czy dobrych praktyk użycia, czyli zadbanie o to, żeby informacja naprawdę była w sposób optymalny wykorzystana. Przykładem może być chociażby, do czego wykorzystać mapy zasięgu wody dostarczane w czasie powodzi. Zupełnie do czego innego, jeśli one są dostarczane co 24 godziny, a co innego tak jak hub, gdzie dzisiaj robimy to co 6 godzin, a być może będziemy w stanie robić to jeszcze częściej. To otwiera nowe możliwości. Je trzeba sprawdzić, je trzeba przemyśleć i nie czas kryzysu, ale czas przygotowania na to jest dużo lepszy, żeby właśnie się przygotować.
1: A czy takie huby, podobne huby działają też na świecie, czy to będzie jakieś innowacyjne?
0: Polski Civil Security Hub jest prekursorem w szerszej inicjatywie Europejskiej Agencji Kosmicznej i to, co faktycznie zrobimy, stanie się wzorcem dla modelu, który, czy modelem dla niektórych innych państw, które już obecnie zainwestowały w program Europejskiej Agencji Kosmicznej o nazwie Space Resilience Nodes. I ten program jest z założenia nastawiony na tworzenie właśnie w wielu państwach takich punktów wejścia dla instytucji kryzysowych w świat informacji satelitarnej. Tam będą czekały dane, ale co ważniejsze, tam będą czekały produkty informacyjne, czyli już narzędzia, które odpowiadają na konkretne potrzeby odbiorców. I tu w Polsce z jednej strony będziemy troszkę takim zwierzęciem doświadczalnym, które sprawdza, jak zrobić to optymalnie, wypracowujemy tą metodę. Z drugiej strony budujemy portfolio tych narzędzi i to jest szansa dla polskiego przemysłu, bo skoro robimy to w Polsce, to polskie firmy, polska informatyka, polska geoinformatyka może proponować rozwiązania, które jeśli się sprawdzą tu, będą się mogły również sprzedawać poza Polską.
1: A jest zainteresowanie ze strony firm?
0: Prowadzimy rozmowy z kilkunastoma podmiotami już w tej chwili, a formalny dialog zacznie się tak naprawdę w drugim kwartale tego roku. To, że Polska stała się liderem tego przedsięwzięcia, wynika z tego, że tak naprawdę w Polsce od kilkunastu lat zajmujemy się tą tematyką. Mamy niezwykle otwartą na innowacje straż pożarną. To z osobistego doświadczenia muszę podkreślić, że doskonale pracuje się ze strażakami, którzy rozumieją, czego potrzebują, rozumieją, co więcej mogliby dostać, czego jeszcze nie mają. I techniki satelitarne, systemy dronowe, sztuczna inteligencja, to są narzędzia, które mogą bardzo dużo pomóc. Robiliśmy to od dłuższego czasu, ale teraz wreszcie mamy okazję robić to w ramach szerokiego przedsięwzięcia. Co ciekawe, Polska jest również liderem tego przedsięwzięcia właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej, co oznacza, że to nie tylko od nas wychodzi pomysł i portfolio narzędzi jest w dużym stopniu przez nas kreowane, to również my będziemy tym, który będąc najbardziej zaawansowanym, będzie wspierał, pomagał tworzyć to rozwiązanie w innych krajach i mam nadzieję, tak naprawdę ta forma współpracy międzynarodowej okaże się na tyle atrakcyjna, że wejdzie to również do już unijnego mechanizmu ochrony ludności. To znaczy, że będziemy mogli w sposób zestandaryzowany wspierać działania ratownicze wtedy, kiedy pomoc międzynarodowa realizowana jest w tej najbardziej otwartej formie, czyli właśnie w postaci wysyłania modułów ratowniczych i aktywowania w ogóle wsparcia w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności.
1: Ja też nie wiem, czy to jest możliwe, ale takim jeszcze jednym zastosowaniem, które sobie mogę wyobrazić, to jest właśnie wojsko. Czy tutaj też hub będzie się rozwijał, czy też może jakieś rozmowy są w tym zakresie prowadzone, biorąc też pod uwagę nasze położenie na mapie?
0: W oczywisty sposób, kiedy patrzy się na możliwości, które hub przygotowuje i ma ambicje rozwijać, pojawia się pytanie o relacje z sektorem obronnym. Tutaj mamy tak naprawdę dwa wymiary. Jedno to fakt, że tworzymy ekosystem dostarczania geoinformacji dla zarządzania kryzysowego, dla ratownictwa, aż prosi się i będziemy do tego dążyli, żeby informacje, które mogą być pozyskane od wojska, mogły w ten sposób efektywnie być dostarczane do użytkowników. Natomiast z drugą strony trzeba też pamiętać, że w sytuacjach kryzysowych, szczególnie Wojska Obrony Terytorialnej, mają swoje zadania i chcielibyśmy, aby one również otrzymywały te informacje, te mapy czy inne analizy, które przez narzędzia hubu będą wytwarzane i udostępniane.
2: Brygadier Grzegorz Borowiec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
1: I może na początek zacznijmy od tego właśnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie danych satelitarnych, to jak to wygląda w praktyce, jak to wygląda też z doświadczeń Państwowej Straży Pożarnej?
2: Państwowa Straż Pożarna stara się zaczynać wprowadzać takie dane satelitarne do naszych działań, natomiast nie jest to jeszcze powszechnie w tym momencie stosowane. Jesteśmy na początku samego systemu, tworzenia systemu, gdzie będzie to już zintegrowane z naszym systemem wspomagania decyzji, natomiast system jest cały czas w budowie. Używamy takich danych przede wszystkim w przypadku dużych katastrof. Przy małych zdarzeniach nie ma potrzeby korzystania z danych satelitarnych. Dopiero przy takich zdarzeniach, które wykraczają poza pewien obszar, mamy powodzie, mamy pożary, które zajmują już kilkaset hektarów, wtedy takie dane satelitarne zaczynają być dla nas kluczowe do tego, żeby na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.
1: A możemy powiedzieć o takich przykładach wykorzystania i jak to wpłynęło na proces decyzyjny, na dokładność danych, na szybkość reakcji?
2: Przede wszystkim korzystaliśmy do tej pory głównie z takich danych satelitarnych przy powodziach. Przy powodzi w 2024 roku te dane były używane do tego, żeby przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje, żeby mieć to pełne zrozumienie sytuacji, żeby wiedzieć, gdzie jest woda, gdzie ta fala już przeszła, jakie są skutki przejścia tej fali oraz prognozowanie tego, co się może wydarzyć. Staraliśmy się nakładać te dane satelitarne, które posiadamy, które pozyskaliśmy na bieżąco, na podkłady z poprzednich lat, z poprzednich powodzi, żeby zrozumieć mniej więcej, jak sytuacja kształtowała się kilka lat wcześniej i żeby na tej podstawie też stwierdzić, czy jest gorzej, czy jest lepiej, czy trzeba zacząć już coś robić, czy jeszcze mamy czas, czy trzeba te środki czy strażaków z południa Polski przelokować bardziej może na północ już w tym momencie, czy może przysłać trochę więcej strażaków z innych części Polski. Czy tak naprawdę wykorzystanie danych do tego, żeby wiedzieć, co się dzieje.
1: A czy to wykorzystanie mogłoby być szersze, większe, szczególnie w sytuacjach kryzysowych? Jeżeli tak, to co jest potrzebne, żeby...
2: Jak najbardziej takie wykorzystanie może być szersze. Potrzeba systemów, które będą współpracować, które będą automatycznie te dane zasysać od dostawców i wykorzystywać już gotowe informacje na podstawie tego, co pozyskamy, żeby nas znacząco wspomóc. Natomiast to też wymaga dostosowania systemów teleinformatycznych i Państwowej Straży Pożarnej i dostawców tego typu rozwiązań, żeby to funkcjonowało, żeby to miało żeby rozumiały się te dwa programy, ten nasz program wspomagania decyzji i ten program, który dostarcza zobrazowania.
1: A w jakich sytuacjach takie dane mogą się jeszcze sprawdzić?
2: My wykorzystywaliśmy takie dane też chociażby przy trzęsieniu ziemi w Turcji. Takie dane porównawcze tego, co było przed trzęsieniem ziemi i już po wystąpieniu trzęsienia ziemi, pomagały nam zrozumieć, jaka jest skala zdarzenia w miejscowości, gdzie pracowaliśmy. Wskazywały konkretne budynki, wskazywały konkretne miejsca, gdzie powinniśmy zacząć weryfikować, aby na pewno nie ma tam ludzi pod gruzami. I to może być przydatne w przypadku chociażby jakichś też dużych zdarzeń w Polsce, typu wichury. Często mamy sytuacje takie, że w ostatnich latach, że przechodzą dość potężne wichury, które łamią mnóstwo drzew, które blokują drogi, które uniemożliwiają dotarcie do konkretnych miejsc. I takie dane satelitarne pozyskane w szybki sposób będą nam w stanie pomóc ocenić sytuację, które drogi są nieprzejezdne, gdzie się trzeba skupić na działaniach ratowniczych, a jak można się ewentualnie w alternatywny sposób dostać do miejsca, które potrzebuje naszej interwencji.
1: A przy pożarach też one mogą się sprawdzić?
2: Jak najbardziej. Przy pożarach, czy w Polsce przy Biebrzy, czy też we Francji podczas pożarów lasów, czy w Grecji podczas pożarów typu wildfires, korzystaliśmy z obrazowań satelitarnych do tego, żeby też mieć mniej więcej świadomość, w którym miejscu ziemia już jest wypalona, jakby tam nie ma tego wtórnego zagrożenia, gdzie jak przesuwa się front pożaru. U nas właśnie przy Biebrzy było to przede wszystkim do prognozowania, do ustalenia miejsc, które cały czas się palą. Jeżeli mamy ogromny obszar i często ten pożar potrafi wejść w torfowisko, no, na przykład na Biebrzy mamy bardzo dużo takich miejsc, które posiadają pokłady torfu. Jeżeli ten pożar wejdzie w torfowisko, no to praktycznie gołym okiem nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy ten pożar jest tutaj, czy 200 metrów dalej, czy może 2 km dalej. I przy pomocy zobrazowań satelitarnych jesteśmy w stanie wykryć anomalię temperatury. Satelita może wskazać miejsca, które są znacznie gorętsze niż pozostała część otaczającego terenu, przez co no, możemy wysłać tam do to miejsce strażaków i oni są wtedy w stanie aktywnie, efektywnie zgasić taki pożar.

0: Radio Praga.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Julia Kamińska. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki Radia Praga.pl.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Ewelina Glińska-Kołodziej, jestem prezesem zarządu firmy Trenkwalder.
4: Czy firmy chętnie inwestują w cyfryzację i jak to wygląda w przypadku MŚP?
3: Wydaje się, że w obecnych czasach, kiedy każdego dnia spotykamy się z informacjami o nowych technologiach, o rozwoju nowych technologii, cyfryzacja powinna być czymś, co już się dzieje i takim naturalnym trendem. Okazuje się jednak, że nie do końca tak jest. W tym tygodniu ukazały się dwa raporty. Jeden z raportów to jest raport Polskiego Forum HR, drugi to jest nasz raport, raport firmy Trenkwalder, które badają też poziom cyfryzacji w organizacjach, szczególnie w obszarach oczywiście HR Tech, czyli technologii w HR-ze. I co obserwujemy? Oczywiście duże organizacje, duże firmy rzeczywiście systemowo podchodzą i cyfryzują się szybciej i bardziej, podobnie agencje zatrudnienia. Natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw już ta sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Z raportu wyzwań pracodawców firmy Trenkwalder wynika, że 37% firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie wdraża aktualnie i nie planuje do połowy roku 2026 żadnych wdrożeń, żadnych cyfryzacji w zakresie obszaru HR. Jest to pewnie liczba, która zaskakuje, natomiast warto się przyjrzeć, że w przypadku dużych organizacji, gdzie w tej chwili już poziom tych inwestycji, poziom firm, które inwestują w cyfryzację jest powyżej 55%, warto spojrzeć na to, że duże firmy mają duże zaplecza IT, mają globalne rozwiązania, mają więcej zasobów, aby móc inwestować, aby móc angażować zespoły w wdrażanie cyfryzacji. Małe, średnie przedsiębiorstwa mają te zasoby bardzo ograniczone.
4: Co ich motywuje do takich inwestycji? Chodzi oczywiście o inwestycje w cyfryzację.
3: Motywacją do wdrażania cyfryzacji przez firmy są bardzo konkretne argumenty. Pierwszym są koszty i produktywność, czyli mniej pracy, mniej zasobów, mniej angażowania pracowników czy nowych pracowników. Na pewno też braki kadrowe i konieczność odciążenia specjalistów w firmie. Kolejnym jest eliminowanie papieru i dzięki temu zwiększanie bezpieczeństwa w firmie, bezpieczeństwa danych w firmie. Kolejnym jest możliwość skalowania procesów, które już mamy i utrzymania tej samej jakości. No i ostatnim, myślę, że niebagatelnym są też zmiany legislacyjne, czyli wymogi, które stawia nam ustawodawca. To, co może być takim przykładem, to jest na przykład cyfryzacja legalizacji i pracy obcokrajowców. Kolejnym zbliżający się w 2026 roku regulacje KSeF, które wymogą na firmach cyfryzację obszaru faktur i księgowania. Można powiedzieć, że cyfryzacja będzie już niedługo nie tylko czymś dodatkiem do, ale będzie absolutnie wymogiem i będzie elementem, który pozwoli na utrzymanie konkurencyjności.
4: I teraz ten wątek sztucznej inteligencji. Jak wyglądają plany inwestycyjne firm w zakresie cyfryzacji i sztucznej inteligencji? Czy tutaj zapowiedzi są bardziej optymistyczne?
3: Plany inwestycji w cyfryzację i AI w 2026 roku są bardzo ostrożne. Wprawdzie ponad połowa dużych przedsiębiorstw już dziś jest w trakcie już rozpoczęła jakieś procesy cyfryzacji, natomiast nadal 20% firm mówi, że być może wejdą w cyfryzację, ale dopiero w drugiej połowie 2026 roku, a prawie 1/4 dużych przedsiębiorstw mówi o tym, że na ten moment nie planuje żadnych wdrożeń. W przypadku MŚP sytuacja jest jeszcze, wygląda jeszcze gorzej, dlatego że 37% tych firm w ogóle nie planuje w roku 2026 żadnych inwestycji. Duża ostrożność w planowaniu i wdrożeniach inwestycji wynika oczywiście z ograniczonych budżetów, z małych zespołów, z braków kompetencyjnych, ale też ze świadomości tego, co, informacji, które już z rynku przychodzą, są raporty, które pokazują, że de facto 95% przeróżnych inwestycji lub rozpoczętych projektów opartych o technologię AI właściwie nigdy nie ujrzy światła dziennego i zostaje zamknięta przed wdrożeniem. Dlatego też myślę, że firmy są bardzo ostrożne i to bardzo dobrze, bo warto dobrze zaplanować, zaprojektować wdrożenia i zastanowić się, co one mają tak naprawdę przynieść, co warto automatyzować, gdzie warto inwestować w technologię AI, a gdzie być może warto pewne obszary działalności oddać firmom zewnętrznym, które już te cyfryzacje i automatyzacje mają. Myślę jednak nadal, że konkurencyjność, zachowanie konkurencyjności będzie wymagało zmian w technologiach i w procesach w każdej organizacji.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dzierska, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży.
2: Czy poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i jakie to ma konsekwencje?
1: Tak, od lat obserwujemy, że poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i to tej aktywności, którą nazywamy umiarkowaną do intensywnej, czyli takiej aktywności, którą każdy może sobie codziennie wykonać bez większego wysiłku, typu spacery, droga aktywna do szkoły, zabawa na powietrzu. I takiej aktywności fizycznej intensywnej, czyli takiej, która powinna znacznie podnosić nasze tętno i powinna trwać co najmniej 3 godziny w tygodniu. O tej pierwszej aktywności umiarkowanej mówimy, że ona jest wystarczająca, kiedy mamy 60 minut tej aktywności średnio każdego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to my obserwujemy, że tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Tylko około 17% nastolatków, mniej dziewcząt, więcej chłopców, prezentuje odpowiedni poziom tej aktywności umiarkowanej do intensywnej. A jeśli myślimy o dzieciach, to niestety jest to mniej niż połowa. My zrobiliśmy w Instytucie Matki i Dziecka takie badanie, w którym użyliśmy narzędzi pomiarowych do aktywności fizycznej, akcelerometrów. Wydawało nam się, że te dzieci z takiej naturalnej potrzeby są bardziej aktywne, a okazało się, że tylko 45% dzieci spełnia te kryteria, czyli bardzo mało. Były to ośmiolatki. Jeśli chodzi o dane globalne, takie dane europejskie w zasadzie, to wiemy, że te liczby są podobne, czyli około 20% nastolatków spełnia rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej umiarkowanej do intensywnej. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, czyli coś, co dotyczy trochę młodszych dzieci, ponieważ no, o zabawie możemy mówić w takim okresie rozwojowym wczesnego dzieciństwa, średniego czy późniego dzieciństwa, potem w okresie adolescencji to się troszeczkę zmienia i przyjmuje inną formę aktywności, to widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej 2 godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie.
2: O konsekwencjach możemy coś powiedzieć?
1: Jeśli mówimy o konsekwencjach, to na pewno należy wyjść od tego, co będzie przyczyną tych konsekwencji, czyli zmniejszenia czasu spędzanego na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu. To zmniejszenie czasu jest bardzo zauważalne, a towarzyszy temu zwiększenie czasu poświęcanego przez dzieci na zachowania sedentarne, w tym najbardziej na te związane z używaniem ekranu. Konsekwencje widzimy we wszystkich wymiarach zdrowia, czyli i dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia społecznego i psychicznego, ponieważ taka spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu to też okazja do spontanicznego ruchu, do takiego, nad którym się nie musimy zastanawiać, a on samoistnie się pojawia. To taki ruch, który zmniejsza ryzyko występowania nadwagi i otyłości, a to wśród dzieci, zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, jest bardzo dużym problemem. Około 40% dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość w tym okresie. To też okazja do budowania relacji społecznych, czyli do rozwoju społecznego, ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. To też okazja do rozwoju, do pozytywnego rozwoju zdrowia psychicznego przez radzenie sobie właśnie z emocjami, radzenie sobie ze stresem, większą odporność psychiczną.
2: Dlaczego ważna jest spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu?
1: Dobrze. Zabawa na świeżym powietrzu bardzo korzystnie wpływa na rozwój i jest niezbędnym elementem tego rozwoju, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest zabawa spontaniczna, która wspiera rozwój społeczny, wspiera rozwój psychiczny, zmniejsza ryzyko występowania chorób niezakaźnych w późniejszym okresie życia. Spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu wpływa na rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, którą, jak wiemy, polskie dzieci, nie tylko polskie, mają coraz gorszą. Obserwujemy to w wynikach badań różnych instytucji zajmujących się aktywnością fizyczną. Poprawia też koncentrację i wpływa na lepszą jakość snu, co jest niezwykle ważne właśnie w okresie dorastania, kiedy ten sen jest takim naturalnym lekarstwem dla pozytywnego i prawidłowego rozwoju.
2: Czy problem ten dotyczy całej populacji, czy w pewnych grupach ten problem jest większy?
1: Problem niższej aktywności fizycznej dzieci i rzadkiego wychodzenia przez dzieci na dwór w celu takiej aktywnej zabawy zdecydowanie jest problemem bardzo powszechnym w każdej grupie wieku i u obu płci, ale na pewno należy zwrócić uwagę na nierówności wynikające na przykład ze statusu społeczno-ekonomicznego okolicy zamieszkania. I to jest coś, co powoduje, że dzieci rzadziej wychodzą na dwór. To jest okolica, w której mamy więcej problemów społecznych. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie w swoim sąsiedztwie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych albo koszt tych zajęć jest tak wysoki, że rodziców zwyczajnie nie stać na to, żeby dziecko brało w nich udział. Czyli należy podkreślić, że aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest mocno związana z okolicą zamieszkania i problemami występującymi w tej okolicy.
2: Jaka jest idea projektu B-Challenge?
1: Projekt B-Challenge zakłada wielosektorowe podejście, które stosujemy po to, aby zwiększyć czas spędzany przez dzieci na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu, koncentrując się właśnie na tych mniej zamożnych okolicach, czyli okolicach zagrożonych deprywacją w dużych miastach w krajach europejskich. Włączamy do tego procesu badawczego zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym dorosłych decydentów. I oni wspólnie poszukują po pierwsze czynników, które w tej danej okolicy mogą wpływać na to, że dzieci chcą wychodzić na świeże powietrze. Te ich opinie konfrontujemy ze sobą i wspólnie budujemy interwencję, która będzie najbardziej skuteczna właśnie w tej okolicy zamieszkania. Czyli dajemy głos dzieciom, ponieważ dzieci są najważniejszymi odbiorcami naszej interwencji. To ich zachowania oczekujemy, że się zmienią, czyli oczekujemy, że będą częściej wychodzili na dwór. Aktualnie jesteśmy na początkowym etapie budowania interwencji, czyli to, co do tej pory udało nam się ustalić, to czynniki, które w Warszawie, na Pradze Północ, ponieważ to jest nasza dzielnica, na której się koncentrujemy, w największym stopniu mogą wpływać na to, że dzieci nie wychodzą na dwór. I dzieci, i dorośli wyłonili różne czynniki i związane z infrastrukturą, i z bezpieczeństwem, i z obawami rodziców również przed wychodzeniem dzieci na dwór. Kolejnym etapem będzie budowanie interwencji i nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Może dotyczyć infrastruktury, może dotyczyć poprawy bezpieczeństwa, może dotyczyć innych czynników, które i dorośli decydenci, i dzieci uznają za ważne. No i dla dorosłych decydentów będą one mogły być wykonalne.
3: No wszystkie raporty w Polsce, chociażby profesorów z AWF-u, pokazują, że nasza młodzież jest no, źle przygotowana fizycznie. Dzieci są otyłe, dzieci nie umieją skakać, chodzić, biegać, a nie mówiąc już o jakichś przewrotach w przód czy stań na rękach. To są podstawowe rzeczy, które powinny dzieci w wieku szkolnym po prostu się uczyć. No a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dowożone, odwożone ze szkoły, mają mało ruchu na świeżym powietrzu, no, telefony komórkowe, wszystkie multimedia zabierają ten czas. No, powinniśmy to wszystko odwrócić do góry nogami.

0: Nawet gdy znajdę się w nagłej potrzebie, mój mały przyjaciel rośnie przy drzewie.
1: Zrywa pierwszą w sezonie niebieską bombę o zielonym ogonie, bo może właśnie trafiłem do raju, gdzie krzaczki uginają się od jagód ciężarów, więc proszę cię, mama,

0: Jagusie.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Wawrykiewicz, adwokat, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.
2: Ważnym aspektem na rynku pracy są parytety w zarządach. Rok 2026 to czas weryfikacji unijnej dyrektywy o kobietach w zarządach spółek giełdowych. Czy nowe prawo zadziałało?
1: Dyrektywa Women on Boards z 2022 roku powinna być implementowana już w tym roku. W tej chwili, jeśli chodzi o to, z czym mamy do czynienia w Polsce, no niestety jesteśmy jeszcze daleko od tych wymogów, które przewiduje dyrektywa. Przypomnę, że tutaj powinno być 40% kobiet w radach nadzorczych spółek, 33% w organach zarządzających. Oczywiście dotyczy to tylko wielkich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, które mają obrót na poziomie 50 milionów euro. Natomiast jedynie 12 spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie spełnia na dzisiaj te wymogi, więc dużo przed nami. Wierzę w to, że ta dyrektywa będzie szybko wprowadzana w Polsce i że będziemy mogli dogonić te trendy unijne, dlatego że kobiety są w trudniejszej sytuacji z uwagi na uwarunkowania kulturowe, historyczne, przede wszystkim z uwagi na macierzyństwo i powinny być chronione w tym zakresie. Ich udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym ze wszech miar jest potrzebny. Mówię o takim parytetowym zwiększeniu ich obecności.
2: Czy to słuszny kierunek, aby prawnie gwarantować kobietom miejsca w zarządach?
1: Wydaje mi się, że jest to słuszny kierunek, aby gwarantować kobietom miejsca w zarządach, w radach nadzorczych na podstawie prawa, dlatego że widzimy przez ostatnie dekady, że samo się to nie dzieje. Kobiety mają trudniejszy dostęp do pewnego szczebla hierarchicznego kariery z uwagi na wiele okoliczności i jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie byliśmy tego w stanie zrobić jako społeczeństwa w Unii Europejskiej naturalnie, to powinniśmy pomóc legislacyjnie. Uważam, że to bardzo pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarek w Unii Europejskiej, gospodarki w Polsce, dlatego że kompetencja leżąca po stronie kobiet, które mogłyby wchodzić do rad nadzorczych, do zarządów, do organów w ogóle zarządzających przedsiębiorstwami, z korzyścią wpłynie na polską ekonomię.
2: Jakie bariery systemowe blokują powrót kobiet na rynek pracy i co zrobić, aby je bardziej aktywizować?
1: Istnieje bardzo wiele barier, które niestety powodują, że kobietom w tej drodze zawodowej jest znacznie trudniej. Samo macierzyństwo jest taką naturalną barierą i bardzo wiele kobiet po okresie macierzyństwa nie decyduje się na powrót na rynek pracy, co no, odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu tego rynku, dlatego że wiele kompetencji po prostu nie jest wykorzystywanych. Mówię o kompetencjach kobiet. Uważam, że ze względu na te dysproporcje, nierówności, właśnie rozwiązania systemowe, legislacyjne powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycję. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga. Radio Praga, Radio Praga.
2: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
4: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych i to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40-45%.
5: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnice w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34. Spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Kolejnym muzykiem, o którym chciałbym Państwu opowiedzieć w Jazzieście w Radio Praga przy pomocy rzecz jasna Wikipedii, jest Ibrahim Malouf, urodzony 5 grudnia 1980 roku w Bejrucie, trębacz jazzowy, kompozytor i aranżer. Ibrahim Malouf jest muzykiem pochodzenia libańskiego, który obecnie mieszka w Paryżu. Malouf urodził się w rodzinie intelektualistów i artystów, co bardzo istotne. Jest synem trębacza Nassima Maloufa i pianistki Nady Malouf, bratankiem pisarza Amina Maloufa, a także wnukiem poety i muzykologa Rajdiego Maloufa. Tak mocno, tak dziedzicznie obciążony młody artysta musi stać się kimś wielkim i do tego też zmierza jego karierę. Grę, jak Państwo się domyślicie, rozpoczął już dość wcześnie, bo w wieku 7 lat u swojego ojca, który nauczył go techniki klasycznej, barokowej czy też współczesnej oraz klasycznej muzyki arabskiej, zwłaszcza arabską formę makamu oraz sztuki improwizacji. Jako muzyk z pogranicza kultury europejskiej i arabskiej wykorzystuje w grze na trąbce orientalną skalę ćwierćtonową. Gra na instrumencie o tej skali skonstruowanym przez swojego ojca w latach 60. XX wieku. Malouf zdobył uznanie, wygrywając międzynarodowe konkursy gry na trąbce z muzyki klasycznej. Komponuje muzykę do filmów, utwory chóralne i utwory orkiestrowe. Gra i nagrywa z artystami z różnych stylów muzycznych, między innymi takimi jak Sting, Salif Keita, Amadou and Mariam, Laza de Selach, Marcel Khalifa, Vanessa Paradise i tak dalej, i tak dalej. Malouf zajmuje się także działalnością pedagogiczną, ucząc improwizacji jazzowej w jednym z konserwatoriów paryskich. Dziś zagramy dla Państwa dwa utwory Ibrahima Maloufa. Będzie to Free Spirit i pocałunek, dobry pocałunek, pocałunek na dobranoc, coś z czym, co różnie możemy interpretować, ale na pewno nie jako grę wstępną, a utwór nosi tytuł Good Night Kiss. Jazzista, radiopraga.pl, Ibrahim Malouf. Serdecznie Państwa zapraszam do odsłuchu.
1: Radio Praga.

0: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga. Drodzy słuchacze, za chwilkę polski muzyk, muzyk również jazzowy, a właściwie bardziej jazzowy, na stale związany i najbardziej znany z tego, że jest jedną z instrumentów, jest jednym z grana, jednym z instrumentów dętych w formacji Kult. Mówią to o Januszu Zdunku, trębaczu, jak piszą w Wikipedii, także polskim muzyku jazzowym, ale przede wszystkim liderze jasowych zespołów takich jak Czwarty Syfon, Piąty Syfon i Marienburg. To, co o nim w Wikipedii możemy przeczytać, to to, że był, czy też jest członkiem awangardowej formacji Arrhythmic Perfection. Od 1997 już do dziś w składzie Kultu, ale między innymi z Kazikiem Staszewskim, liderem samego Kultu, pracował także przy jego solowych projektach. Janusza Zdunka i jego twórczość poznałem dzięki synowi jego, Konstantemu, który to zaproponował mi, naszemu radio, współpracę przy organizacji koncertu Janusza Zdunka i jego zespołu, który pięknie, naprawdę pięknie odbył się tu na Pradze, nieopodal radia, i który do dziś chyba wybrzmiewa w naszych radiowych uszach, a plakat z tegoż wydarzenia wisi w naszym newsroomie. Janusz Zdunek zagra dla nas trzy kawałki w Jazz Sieście. Będzie to After, potem będzie to Auto Naprawa i trójeczkę Zdunka zakończymy utworem Koda. Jazz Siesta, Janusz Zdunek. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Praga.

0: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
1: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Radio Praga wybija rytm.
0: Radio Praga wybija rytm. Żyj kolorowo to drugi album wyjątkowego kwartetu wokalnego The Sound Pack, którego liderem jest Marcin Wawrzynowicz i wraz z nim tworzą go Joanna Świniarska-Szebeszczyk, Katarzyna Mirowska oraz Małgorzata Biniek. Do współpracy zespół zaprosił znakomite Jarosz Organ Trio w składzie Tomasz Pruchnicki, grający na saksofonach Kajetan Galas na organach Hammonda i lider grupy Przemysław Jarosz, grający na perkusji. Krążek zawiera dobrze wszystkim znane polskie piosenki wpisujące się w kanon rodzimej muzyki jazzowej. Wykonawstwo takiego repertuaru przez zespół wokalny stanowi swoistego rodzaju nowum, a dodając do tego charakterystyczne brzmienia tria z organami Hammonda, tworzy tym bardziej ciekawy projekt. Pomysł na przedsięwzięcie zrodził się z chęci ukazania piękna, wzorcowych kompozycji i tekstów w nowej formie oraz dbania o wspólne kulturowe dziedzictwo. Warstwą aranżacyjną zajęli się Bartosz Pernal, Tomasz Pruchnicki, Paweł Zielak oraz Łukasz Rakalski. Z płyty Żyj kolorowo mamy dla Państwa trzy kompozycje. Posłuchajcie.
2: Radio Praga.

0: Radio Praga.
1: Kajetan Galas, organ Spot. To kolejny artysta, którego zaprezentujemy w naszej jazz sieście, a to dlatego, że niedawno, z końcem lutego 2025 roku, wydawnictwo SJ Records wydało płytę tego kwartetu, bo to kwartet, za chwilę zresztą o tym samym kwartecie Państwu opowiem, i płyta nosi tytuł O i Tago. Zespół Kajetana Galasa, organ Spot, powraca po 12 latach z nowym albumem Oj Tago, zawierającym 6 autorskich utworów oraz 2 standardy jazzowe, czytamy w przygotowanym przez wydawnictwo załączniku. Od kilku lat trio występuje również w powiększonym składzie z saksofonistą Marcinem Kaletką. I tym, że tenże kwartecik zaprezentujemy dzisiaj. Czytamy dalej. Oj Tago, czyli płyta, z której będziemy za chwilę grali muzykę, to historia muzyczna inspirowana legendą o młodym muzyku Jet Sanie, który odkrył mistyczną mądrość płynącą z rzeki. Filozofia Oj Tago, oparta na harmonii życia i muzyki, stała się metaforą twórczej podróży zespołu. Kajetan Galas, organ Spot, tworzy unikalną fuzję jazzu i tradycji organów Hammonda, łącząc klasyczne inspiracje z nowoczesnym brzmieniem. Album Oj Tago jest symboliczną podróżą dźwięków, balansującą między melancholią a euforią, nawiązującą do tajemniczej legendy. W formacji Kajetana Galasa, w formacji Organ Spot grają Kajetan Galas na organach Hammonda, Szymon Mika na gitarze, Grzegorz Masłowski na perkusji i Marcin Kaletka grający w niektórych kompozycjach na saksofonie. Kajetan Galas jako lider tejże formacji to organista i pianista, laureat Jazz Forum Critics Poll w kategorii organy oraz plebiscytu czytelników. Oficjalny artysta firmy Hammond Polska, laureat stypendium twórczego miasta Krakowa. Zwycięzca konkursów jazzowych m.in. Jazz nad Odrą, Blue Note Jazz Competition, Azoty Tarnów International Jazz Contest, Nowum Jazz Festival i tak dalej, i tak dalej. Współpracował z Januszem Muniakiem, Michałem Urbaniakiem, Stanisławem czy Stanisławem Sojgą. Nagrał już, drodzy Państwo, 14 albumów, a z zespołem Organ Spot, któremu w tej chwili hołduje, wydał debiutancką płytę już kawał czasu temu, bo w 2012 roku. Kajetan Galas, Organ Spot z płyty Oj Tago w dwóch kompozycjach. Serdecznie zapraszam do słuchania.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Kaczmarczyk. Jest mi bardzo miło ogłosić, że już za chwilę, 9 lutego, premiera debiutanckiej płyty mojego trio. Album nosi nazwę Let's Take a Ride, a w nagraniach materiału wzięli udział znakomici muzycy: Patryk Dobosz na perkusji, Mateusz Szewczyk na kontrabasie i oczywiście ja na gitarze. Serdecznie zapraszam Was do posłuchania tego bardzo, uważam, przyjemnego materiału. On już lada moment pojawi się we wszystkich serwisach streamingowych. Trzy single już tam są. A płytę, naprawdę pięknie wydaną, możecie zakupić już w salonach sieci Empik lub bezpośrednio u mnie. Bez trudu znajdziecie mój fanpage na Instagramie i Facebooku. Serdeczne pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga i do zobaczenia na koncertach, o których na pewno będę informował wkrótce. Pozdrowienia, Michał Kaczmarczyk.

0: świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.
0: Do usłyszenia.
3: Radio Praga.
4: Kolejnym artystą, którego zaproponujemy w naszej jazzieście, to Ahmad Jamal, legendarny amerykański pianista, zmarły 16 kwietnia 2023 roku. Ahmad Jamal urodził się jako Frederick Russell Jones, ale kiedy przeszedł na islam, postanowił zmienić również nazwisko. Jamal wkroczył w świat jazzu w okresie rozkwitu bebopu. To był czas, gdy liczyły się przede wszystkim swoboda improwizacji, gęsta rytmika i karkołomne przyspieszenie frazy. W tym czasie popularnością cieszyli się wirtuozi w rodzaju Charlie'ego Parkera, Dizzy Gillespiego czy Buda Powella, a Ahmad zaproponował zupełnie inne podejście do jazzu. Zwracał szczególną uwagę na barwę, na przestrzeń pomiędzy dźwiękami, pozwalał im wybrzmiewać, jego muzyka miała oddech i powietrze. A wszystko to przeczytałem dla Państwa z Jazz Forum, które to pięknym artykułem podsumowało twórczość Ahmeda Jamala. W Jazz Sieście 3 utwory tegoż artysty, 3 z koncertu, na początek All of You, potem Dynamo i tą trójcę zakończy Sunday Afternoon. Posłuchajcie.
3: Radio Praga.

In a feature, Reginald Veal, right now playing Morning Mist.

0: Merci.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: co mnie. To jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, z tej strony Zakuka.
3: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, wybija rytm.
4: Hej, z tej strony Gama Salach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i dziękuję, że jesteście dzisiaj z nami. Chciałabym Was zaprosić do wysłuchania utworów z mojej debiutanckiej płyty Imago, która zabrzmi dziś na antenie Radia Praga. Mam nadzieję, że znajdziecie na niej coś dla siebie i że moja muzyka zdoła przenieść Was w inny wymiar. Zapraszam Was do zanurzenia się w dźwiękowym świecie Imago i do spędzenia razem niezapomnianego czasu. Miłego słuchania. Pozdrawiam.

0: płyta Hersey to tytuł 16 albumu trębacza jazzowego Piotra Schmidta. Po płycie Komeda Unknown 1967, która po raz kolejny pokazała Schmidta jako genialnego aranżera, nadeszła pora na ponowne zaproszenie słuchaczy do świata jego autorskiej muzyki. Tym razem to emocjonalna podróż pełna tajemnic i niedopowiedzeń. Tytuł Hersey odnosi się do zasłyszanych informacji bez potwierdzenia, które często prowadzą do nieporozumień i zafałszywanego postrzegania rzeczywistości. Nowy album trębacza staje się dla niego przestrzenią do starcia się z tymi pogłoskami za pośrednictwem swojej muzyki, by finalnie spróbować dostrzec prawdę wolną od subiektywizmu. Trzy utwory z tej płyty. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Praga.
0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nie kupisz nigdzie, nawet w Warszawie, bo Czesiek piekarz nie piekł, lecz tworzył. Bochny jak z mąki słonecznej kołacze, kłaniali mu się ludzie, gdy wyjrzał przez okno w kitlu łyknąć powietrze. A kromkę masłem smarując każdy mówił: nad chleby ten chleb od Cześka.

miłości i baj do cipstusz, co chces, jako chces, ale nie dodatkło miłości. A co byś nie opowiadał, że nie rozumiesz, ja ci mogę nawet czysto pięknie po cebersku.

całe. Już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku B.

I tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

0: szkoda, że nie są niebieskie. Wolałabym.
1: Radio Prada wybija rytm.
2: Radio Praga.

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

twego serca uda mi się włamać. Jestem zbyt zmęczony, żeby spojrzeć ci w oczy, oddać serce.

takiej dziewczynie, co pachnie modlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z wami, a potem u mnie.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.

0: To jest audycja nadesłana do Radia Praga. Muzyka polecana przez wydawców muzycznych.
1: Cześć, to ja, Michał Kisielewski i zaraz będziemy elektryzować wasze ciała. Mój nowy singiel to w sumie bardzo romantyczna historia o spotkaniu przeciwieństw w charakterze na tle klasowym, a nawet zodiakalnym, jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy. Każdy wyczyta z niej pewnie coś innego, osobistego dla siebie. Najważniejsze, że dziewczyna, o której to napisałem, nie wierzy to o niej, choć może się domyślać. Muzycznie to jeden z bardziej wprost rockowych numerów, które zrobiłem, ale wprawne uszy wyłapią tam też funkowe progresje na basie i właściwie gospelowe organy. Na wierzchu natomiast po prostu szybka, tight perkusja i bezpretensjonalne gitarowe młócenie. Mam nadzieję, że ten numer coś w was obudzi, zagrzeje krew, pchnie w dzikość namiętności, a jeżeli nie, to chociaż, że pochodzi noga. No to teraz, ciało elektryczne.

powinniśmy myśleć. Pójście na zwarcie doprowadzi do eksplozywnych rozstrzygnięć. Taniec odległych planów.

Hej, nazywam się Klara Wysocka i wracam do Was z moją najnowszą piosenką o nazwie Gdybym Mogła. To piosenka o dystansie, który zwiastuje kłótnie. O niepewności, która przeradza się we frustrację i w złość. To pewnego rodzaju ujście tej energii, takiego stojącego powietrza, które poprzedza burzę. Jest to również trzeci singiel z nadchodzącego EP, które nazywa się Wewnątrz i wydaje je 24 czerwca. Zapraszam Was do słuchania.

ignorujemy, że jesteśmy łatwopalni. Na ten moment całkiem gęsta atmosfera. Nie wiem, czy ty też się boisz i czy trzeba będzie dziś wybierać, kto zacznie pierwszy.

Piosenka Czule mówię siedzi we mnie już od wielu lat. Szukałam tylko melodii, żeby wyrazić to, co we mnie i pewnie w wielu, nie tylko kobietach, ale ludziach, mężczyznach, ale też dzieciach. Ponieważ bardzo długo nie dawałam sobie samej dojść do głosu z moimi emocjami, z moimi frustracjami, z moimi kompleksami. Nie miałam dla siebie litości i bardzo, bardzo siebie surowo oceniałam. A w tym momencie odpuszczam to wszystko. Odpuszczam i przed lustrem, i wobec siebie, swoich emocji i w ogóle tego, jaka jestem. Odpuszczam sobie i biorę siebie taką, jaką jestem.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Hejka, tu Husky. Zapraszam Was do posłuchania mojej debiutanckiej epki Między Słowami. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Między słowami kryje się wiele. Emocje, doświadczenia, myśli. O tym właśnie śpiewam. Ta epka to zbiór bardzo ważnych dla mnie piosenek. Niektóre powstały nawet kilka lat temu, ale cały czas ze mną rezonują. Jakiś czas zastanawiałam się, jak mogłabym zadebiutować i pokazać się światu, ale stwierdziłam, że chyba najlepiej pokazać siebie z tej najprawdziwszej, surowej strony. Piosenki, które pojawiają się na epce, to strony wyrwane z mojego pamiętnika, gdzie zawsze zapisuję swoje najskrytsze myśli i lęki.
1: Cześć, tu Klara Wysocka, a przed wami mój najnowszy singiel o nazwie Bezkompromisowo. Serdecznie zapraszam do posłuchania.

Cześć, z tej strony Maciek Bąk, a mój nowy singiel nosi tytuł Kolejny rok upłynął. I to jest trochę taka historia o dialogu wewnętrznym człowieka, który z jednej strony żali się na to, że ciągle popełnia te same błędy, kręci w kółko, nie może się wyrwać z takiego ślepego jakby tańca porażek, a z drugiej strony jego alter ego, które bezlitośnie punktuje jego porażki i w sposób kąśliwy wytyka mu to, że czas płynie, a bohater nic nie robi ze swoimi błędami, nawykami. Tak więc myślę, że to taka trochę uniwersalna historia i każdy z nas gdzieś tam ma jakiś taki obszar, w którym trochę się kręci w kółko, trochę powtarza te same błędy, mimo tego, że wie, że do nikąd nie prowadzą. Koniec końców zawsze uderza nas ten bezlitosny fakt, że czas płynie dalej i to jest trochę taka mantra, która wraca, przed którą nie da się uciec. Ciekawe jest to, że utwór powstał w dużej części 10 lat temu, kiedy została nagrana perkusja i bas, ta, która jest w nagraniu. Ja dopiero niedawno napisałem melodię i tekst po polsku. To jest garażowy rock, jak najbardziej. Kąśliwy, taki jadowity, brudny kawałek, ale z lekkim twistem w stylu lat 50. i spuszczeniem oka do surf rocka. Myślę, że to jest po prostu utwór, który puszcza oko, ale jednocześnie jest bardzo kąśliwy. I wydaje mi się, że ten klimat fajnie przenosi się w teledysku, który został wypuszczony razem z singlem i który trochę nawiązuje do podcastu. Ten wewnętrzny dialog bohatera jest przedstawiony jako rozmowa podczas wideo podcastu. Więc nie wszystko w tej rozmowie idzie tak jak powinno, wdziera się odrobina chaosu, tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Pozdrawiam, Maciek Bąk.

Makaron to piosenka o pustce, o zagubieniu wśród oczekiwań i marzeń o życiu jak z Instagrama. Też o tęsknocie do czasów, gdy wszystko było jasne i zrozumiałe. W ogóle forma piosenki ma oddać chaos i taką pulpę świata, w którym tak egzystujemy, ale nie żyjemy, nie potrafimy się cieszyć z tego, jak to życie wygląda. Jesteśmy bombardowani sloganami, jakimiś wizualizacjami, które nie mają powiązania i potem mieszkają sobie w naszej podświadomości, a my nie potrafimy z nich wydobyć sensu, bo one nie mają tego sensu po prostu.

zapal, a ktoś inny nalej. Wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech, nim zasnę. A znowu gapię się w ścianę. Kiedyś mieliśmy te plany,

Hej, tu Michał Ksielewski i Śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne wjazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Domi Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczecińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój. Myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć się, jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlehre, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, ex.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Butterfly M to piosenka, która opowiada o bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który no nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własne życzenie.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość

czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli i raczej...

Yeah.

stworzył ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Gotów jestem kochać, gdy me fety.

0: Tybetów jestem kochać. Gdy me fenium uderza do głowy, czy nas łapią, gdy będziemy mazali po ścianach. A z nosa wystaje ci kończy. A z nosa wystaje ci kończy. A z nosa wystaje ci kończy. A z noska wystaje ci kończy.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Aga Kiepuszewska. Z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania piosenki Dotyk, czwartego singla z albumu Cisza Wszystkich Łąk, który będzie miał swoją premierę w streamingach już 17 kwietnia. A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że to tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. I ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie, odzyskanie spokoju. Nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć. Bo zaczynamy rozumieć, że to część życia. Widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. We warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusję autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczeciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że cisza wszystkich łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój, no właśnie, bezkres. Muzycznie jesteśmy tu w mocno współcześnionym indie z echami postpunka, bajeranckim mafrokowym arpeggio w zwrotkach i bardzo groovy bridge'em. W szybkim tempie i z eksplozywną energią. Tekst też, choć z humorem, zdecydowanie jest o czymś. Także można i poruszać nogą i naprawdę posłuchać. Albo wysłać komuś w DM-ie jako odważne wyznanie, buńczuczną zaczepkę lub zuchwałą propozycję wspólnego ekscesu. Oto bezkres.

Dzień dobry słuchaczom, pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam Radio Praga, Alan Starski.

Hej, z tej strony Borons. Jeżeli w tym roku obchodzisz walentynki solo lub z kotami, polecam mój nowy singiel pod tytułem Polecam się. Miłego słuchania!

Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.

0: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki, pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem, jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy czar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
1: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski, malarz i nasz dobry kolega. Okładka nie jest tylko dekoracją, ale kolejną warstwą opowieści. Ten utwór jest o życiu w konserwatywnym kraju. O ciągłych próbach dopasowania się, który nigdy się nie przenosi ulgi. O niepisany kodeks zasad, który wszyscy zdają się znać i który każe analizować każdy gest, każde zachowanie, tylko po to, by znaleźć powód do oceny albo komentarza.
0: Muzycznie gramy surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężkie gitary, gęste aranżacje i bardzo bezpośrednie środki wyrazu stały się dla nas naturalnym językiem. When I Walk opowiada o dysocjacji i o różnych częstych, powierzchownych próbach radzenia sobie z nią, o iluzji, że zmiana maski albo roli pozwoli nam stać się kimś innym.
1: Jako zespół, niezależnie od tego, jak blisko normy się poruszamy, zawsze wzbudzaliśmy kontrowersje. Słyszeliśmy komentarze od osób deklarujących bardzo dalekie poglądy od naszych, które jednocześnie przyznawały, że oglądanie naszych koncertów wywołało w nich nieoczekiwane refleksje. Bez względu na to, jak wyglądamy i jak się poruszamy, zawsze pojawiają się pytania. Zamiast z nimi walczyć, postanowiliśmy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku dojść do głosu i doświadczyć świata w roli klauna. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że nigdzie nie pasuje. Zawsze żałowałem, że nie dodał, że to we mnie lubi najbardziej.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap, zapraszamy.
1: Radio Praga.
2: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie. I moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza i mieszkałam w Bieszczadach, pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę nie wiem, jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo, dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki Z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

Cześć, tu Inka. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla, czyli coveru piosenki Voyage Voyage. Jest to utwór, który zapowiada mój nadchodzący album Le Fleur, czyli kwiaty. I właśnie oto ten pierwszy kwiat z tego różnorodnego, pięknego bukietu. Klasyka piosenki francuskiej Voyage Voyage. Tym samym zapowiadam, że zabiorę Was w podróż po dźwiękach i emocjach, bo chociaż nie każdy zrozumie, o czym śpiewam, na pewno każdy to poczuje. Utwór Voyage Voyage był moim oczywistym pierwszym wyborem, bo graliśmy go w naszej interpretacji do tej pory kilkukrotnie na koncertach i wszyscy byli zachwyceni. Więc musiał być on pierwszym singlem zapowiadającym album. Więc zapraszam bardzo gorąco utwór Voyage Voyage w bardziej klimatycznej wersji. Ja jestem Inka, do usłyszenia.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie. Może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała. Ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No, ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. I tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię. Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam w NATO i miałam takie jakby, o czym my rozmawiamy. Jakby, co ustaliliśmy po tym spotkaniu. To spotkanie trwało bardzo dużo, długo. Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: to dalej jeszcze przekonywałaś się, że może jednak?
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie, a z czego jesteś w stanie zrezygnować? I ja powiedziałam, z niczego. No a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie i w ciągłym rozmyślaniu i był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Chociaż oczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tę decyzję finalnie, bo to się wiązało też trochę z wyborem czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu. Ale to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, zespołu i on mi opowiadał jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie, hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w NATO. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już, no, że już takiego jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę, że jakby to, wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska, to ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mi za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam cię za to, jak ta twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali? Znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie. Miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zadawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie. Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi, Kasia, jakby ty jakby może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja byłam,
0: rozumiem.
1: Tak, ja byłam bardzo lubiana i ja miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby, co też pokazuje coś, tak, że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Mhm. Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak, no bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? A nie dla ciebie.
2: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: Powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują wsparcia w ułożeniu tego chaosu. Które są w ogóle w kryzysie życiowym, ale praca wybija najbardziej. I zgłosiła się do mnie ostatnio właśnie taka klientka, która była w totalnym kryzysie życiowym i prywatnie, i zawodowo. I skupiłyśmy się na tym kontekście zawodowym. Natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju. I ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Ja jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię. Czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół, na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miał otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi, po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no, perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też często.
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak. To zdecydowanie, tak? Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, jak coś ci dolega, no to no musisz sobie z tym poradzić. Weź się w
1: Tak.
0: garść, poradź sobie,
1: Dokładnie. Weź
0: tak?
1: się w garść,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: To są też takie.
0: Najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku parę setek razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. Ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. Myślę, to jest coś, co słyszymy, wiesz, co
0: Tak.
1: słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo weź, jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak, tak. To też często,
1: prawda?
0: często to i w domu, i w szkole, i
1: Tak.
0: wszędzie, wszędzie każdy nam to powtarza.
1: Tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii, teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, no, no, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy i no, robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, no sprawia, że coś w człowieku się zmienia, szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy. I nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki pierwotny, po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
0: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki wyjazd?
1: To jest 6 dni, 5 nocy.
0: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. Objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej. A że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu po
1: Jasne,
0: prostu.
1: jasne.
0: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem. To jest naprawdę zimna woda.
1: To jest zimna woda.
0: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie,
1: W
0: no to
1: Bałtyku czy w jeziorach?
0: w jeziorach, to tu ta woda jest cieplejsza
1: 10, 12 stopni,
0: niż
1: no.
0: tam jak w maju byłem na przykład.
1: Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
0: Tak.
1: Norwegia też jest ciepło, bo jest takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, było nam gorąco, wiesz, byliśmy, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I mam takie, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. Ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam, ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku. Bardzo ona się bała wody zimnej. W takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki, i to jest to, kiedy wchodzimy my. I ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, okej, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech, i on jej zaczęło puszczać. I jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
0: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
1: Zdecydowanie.
0: Ja przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić.
1: Tak.
0: Z automatu, no pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
1: Dokładnie.
0: No, jest to niesamowite uczucie, też polecam.
1: Tak, jest to też narzędzie po prostu. Oddech jest absolutnie genialnym narzędziem regulującym. I myślę, że w sytuacji stresującej, stresowej, my o tym zapominamy. I poprzez taką ekspozycję, w której to jest taki trening, według nas jesteś w stanie później w życiu, w sytuacji bardzo stresującej, do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
0: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia
1: O, wspaniale.
0: morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no, tak chyba ze 3 lata już też wchodzi, także że działamy.
1: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
0: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online? Mhm.
1: Tak. Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
0: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
1: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę, czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
0: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować? Miałaś takie momenty w ogóle?
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno.

0: Radio Praga.
1: Nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
2: Chwilowe.
1: No absolutnie i to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe, to jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich no po prostu narzędzie do pracy.
2: Tak.
1: Narzędzie do zbierania informacji. Narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
2: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
1: no
2: dzisiaj.
1: No właśnie,
2: tak?
1: Dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się spotkać,
2: no tak.
1: Gdyby nie social media.
2: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak, po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, a przeczytam tylko maila i dwie godziny później
1: dokładnie
2: dalej spróbujemy.
1: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie i ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
2: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj cię stresują?
1: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii, na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend. Miejsce offline dla naszej społeczności. Bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, w którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś nowa inicjatywa. Także absolutnie tak i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
2: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest przed 5 lat na przykład?
1: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład.

0: alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego uzależnienia, w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
1: Dorastamy.
0: Tak,
1: Całe
0: prawda? Dojrzewamy.
1: życie dorastamy. No tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia. Jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
0: Tak.
1: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
0: Wiesz co, na pewno to jest wiele, może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
1: Tak jak u ciebie
0: tak jak u
1: było.
0: mnie, się wyłącza i to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc tutaj ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. Jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje. Bo coś jest nie tak, i tutaj jest. Ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka. Czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety. Więc to. Właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem. W którym jakby, albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne, albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
1: No tak, to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przenosi.
0: Tak.
1: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. Ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy
0: Jakiegoś
1: jakieś
0: Reelsa?
1: powiedzenie. Coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego
0: No,
1: zrobić,
0: tylko że
1: nie?
0: są inne priorytety,
1: Tak,
0: nad
1: dokładnie.
0: którymi też się nie zastanawiasz, bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, ja to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać, czyli pobyć trochę samemu, samej. Gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby na przykład wyjechać pod namiot,
1: No
0: wynająć ten namiot. Nie
1: tak.
0: trzeba go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków, dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi, albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień i pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu i no jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i wypośrodkować.
1: No tak, no, zmienia całe życie jakąś drugą skrajność zupełnie, to też nie jest zawsze dobry kierunek, tak?
0: Tak.
1: Więc trzeba wszystkiego tak powoli też próbować. Tak jak mówiłaś o namiocie, to teraz te duże sklepy wynajmują namioty na
0: Dokładnie.
1: Weekend. Można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz
0: są.
1: Tak, tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata. Można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić.
0: Wow,
1: tak?
0: To nie wiedziałam. Super inicjatywa.
1: No, także możliwości jest teraz naprawdę, naprawdę dużo. Trzeba tylko chcieć i korzystać.
0: Mieć otwartość.
1: Tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
0: Pewnie.
1: Kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać. I coś przeżyć innego.
0: Dokładnie.
1: Lub pojechać do Norwegii.
0: Lub pojechać do Norwegii, Freeze Your Mind, zapraszam.
1: Może mi się jakąś grupę uda zebrać.
0: O proszę.
1: Zobaczymy.
0: Ja zapraszam do współpracy.
1: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował.
0: Super.
1: No kto wie, zobaczymy, może się uda. Teraz mam do ciebie tak 10 szybkich pytań. Dziesiątka wylogowania.
0: Ile mam czasu? To jest.
1: Jak najszybciej.
0: Jak najszybciej.
1: Krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do norweskiego fiordu.
0: Dobra, lubię.
1: Morze czy góry?
0: Both.
1: Hotel czy namiot?
0: Och! Zależy, jaki mam humor.
1: Ciężkie pytania widzę.
0: Bardzo.
1: Telefon czy książka?
0: Książka.
1: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
0: Samotna wyprawa.
1: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
0: Samemu.
1: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
0: Z ekspresu.
1: Wschód czy zachód słońca?
0: Wschód.
1: Spokój czy przygoda?
0: Both.
1: Zdjęcia czy wspomnienia?
0: Wspomnienia.
1: Cisza czy muzyka w tle?
0: Cisza.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Pierwsza miałaś takie problemy przy tych pytaniach.
0: Wiesz co, bo naprawdę dla mnie ja jestem osobą, która...
1: Zależy od nastroju.
0: Wiesz co, łączy dużo... dużo skrajności. Ja jakby właśnie jeszcze pracując na etacie, wiesz, w bardzo bezpiecznym środowisku, w bardzo eleganckim, prestiżowym środowisku, dla mnie moje wakacje to była właśnie wyprawa na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej, wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia, ale jakbym miała robić tylko to, to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem czy hotelem, bo to jest 50-50 dla mnie.
1: Jedno drugiego nie wyklucza.
0: Dokładnie.
1: Tak jak my jedziemy czasem na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, no to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu rozkładać.
0: I to jest fajna elastyczność.
1: Tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
0: Tak. No i myślę, że to jest fajny balans i myślę, że to jest właśnie też bycie, jakby wiesz, tak bardzo osadzonym w sobie, bo moim zdaniem bycie offline i regulowanie się przez jakby bycie w naturze nie wyklucza tego, żeby mieć, wiesz, zdrowe życie zawodowe i bardzo dobrze zarabiać.
1: No pewnie, że tak. Nie trzeba od razu rezygnować ze wszystkiego.
0: Oczywiście.
1: I zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować?
0: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl. A jeżeli raczej interesuje Cię współpraca jeden do jeden, właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama kasia_kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
1: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
0: Ja dziękuję bardzo za pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały i ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też się otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu, ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za bardzo fajne pytania. Bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast. Mówiłaś, że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne, także dziękuję ci bardzo.
1: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą w zakresie higieny cyfrowej i gier komputerowych, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, czym się zajmuję, czyli o psychologii właśnie, jak używać wiedzy psychologicznej, jak rozwijać swoje umiejętności miękkie, żeby nam się wszystkim żyło lepiej. Temat dzisiejszego odcinka jest bardzo przyjemny, a jednocześnie bardzo kontrowersyjny, mianowicie korzyści wynikające z gier komputerowych. Jako że wiele osób ma o grach bardzo negatywne mniemanie i bardzo niewielkie pojęcie odnośnie tego, co one właściwie mogą dawać i jak dużo dobra wnoszą w życie ludzi, nawet ludzi, którzy nie grają w taki sposób stricte zorganizowany, czy nawet ludzi, którzy nie mają jakiejś dużej wiedzy odnośnie zdrowia psychicznego. Po prostu zwykli ludzie, którzy pasjonują się kulturą cyfrową, którzy miło spędzają czas, rozwijają przez granie w gry szereg bardzo ważnych umiejętności i to jest piękne i jest w tym dużo jakości. I dzisiaj o tym wszystkim będę bardzo szczegółowo opowiadał. Będę o tym szczegółowo opowiadał, dlatego że część treści, którą dziś wspomnę, pojawiła się w poprzednich odcinkach, w których opowiadałem o korzyściach z higieny, ogólnie z mediów cyfrowych i w którym opowiadałem ogólnie o grach komputerowych, więc to się trochę zazębia. Natomiast myślę, że warto ten aspekt korzyści pogłębić. Będę odnosił się do kilku artykułów naukowych, będę odnosił się do wielu historii, czyli dowodów anegdotycznych. Będę odnosił się do moich własnych doświadczeń. Także tu jest po prostu dużo, dużo treści, którą mam do przekazania. I to jest też coś ciekawego, że naprawdę nie byłem pewien, czy ja zdążę się wyrobić z tym podcastem, dlatego że mam niezwykle napięty tydzień. Natomiast no, usiadłem sobie i zacząłem oglądać z odtworzenia Ligę Mistrzów i AFC w grze komputerowej, tak jak dorosłe chłopy grają w piłkę nożną na kompach o całkiem niezłe pieniądze. No i stwierdziłem, że w międzyczasie porobię notatki do tego podcastu i zobaczę, co mi wyjdzie. W ciągu bodaj godziny myślę, że całość odcinka zaplanowałem i z dużym prawdopodobieństwem zaplanowałem więcej kontentu, niż będę w stanie w tej godzinie zmieścić. Zaczynajmy. Zaczynajmy od powtórki standardowo, od powtórki tego, co było w poprzednich odcinkach. Dokładnie w poprzednim jednym odcinku. Opowiadałem tam o tym, że występują trzy duże typy gier. Należy to odróżnić od gatunków gier, dlatego że gatunków jest bardzo dużo i ten podział gatunkowy jest tak na dobrą sprawę nieścisły i nikt takiej teorii, jak w przypadku teorii literatury, nie spisał. Natomiast te trzy główne typy gier to są gry strategiczne, symulacyjne, które są podobne do jakichś materiałów edukacyjnych czy po prostu symulujących rzeczywistość. To są gry fabularne, którym jest najbliżej do książek, filmów, i to są gry e-sportowe, którym jest najbliżej do sportu. I w tym podziale większość gier nam się zmieści. Oczywiście mamy też gry edukacyjne, gry MMORPG, które są gdzieś pomiędzy fabularnymi a e-sportowymi, gry mobilne różnego typu, które właściwie trochę nie wiadomo, jak zakwalifikować, bo dużo w nich jest codziennej rutyny, trochę w nich jest rywalizacji, dużo jest w nich zagrożeń. W każdym razie większość gier da się w te kategorie wpasować. Opowiadałem też o trzech
podstawowych potrzebach, które zaspokajają nam gry. I tutaj gry w znaczeniu znacznie szerszym niż tylko programy komputerowe. Tym zajmuje się nauka zwana ludologią, czyli dlaczego ludzie grają w gry. Od igrzysk olimpijskich, starożytnych, przez kości, przez turnieje rycerskie, karty, planszówki, aż do gier komputerowych, zaspokaja to trzy główne potrzeby. Potrzeby społeczne, czyli socjalizację, potrzeby edukacyjne, wiedzowe, rozwojowe, rozwój umiejętności i potrzebę rozrywki, która jest też niebagatelna i istotna. Także to tytułem przypomnienia. I zaczniemy naszą wymieniankę zalet od umiejętności twardych. Tu będę odnosił się głównie do gier symulacyjnych i strategicznych. O co chodzi z umiejętnościami twardymi? Jest to bardzo proste. Mianowicie, jeżeli ktoś gra w grę, w której kieruje ciężarówką, uczy się kierować ciężarówką. Jeżeli ktoś gra w grę, w której zarządza firmą, uczy się zarządzania firmą. Jeżeli ktoś gra w grę, w której zarządza drużyną piłkarską, uczy się zarządzania drużyną piłkarską. Jeżeli ktoś gra w grę, w której kieruje starożytnym Rzymem, uczy się historii. Czy którym kieruje średniowieczną Anglią, też uczy się historii. Teraz możemy pomyśleć, bo te gry są takie proste, banalne, głupie. No właśnie, gry symulacyjne osiągnęły ogromny poziom szczegółowości i biegłości. Oczywiście to zależy od konkretnego tytułu. Są tytuły, które są mega uproszczone i nie niosą ze sobą wiele wiedzy, umiejętności. Natomiast jest dużo tytułów, które mają niezwykle wysoki poziom szczegółów i niezwykle wysoki poziom jakości, zarówno graficznej, gameplayowej, jak i logicznej. I to jest wszystko prawda, że kierowcy ciężarówek grają w Euro Truck Simulator 2, że dzieciaki, czy młodzież, która ma bardzo dobre wyniki z historii, faktycznie gra w gry o charakterze historycznym. Ba, to są jeszcze lepsze rzeczy. Wielu dobrych graczy, konkretnych symulatorów czy konkretnych strzelanek, a strzelanek na rynku jest bardzo dużo, jest zatrudnianych przez armie światowe do kontroli dronów. Dlatego, że w przeciwieństwie mają oni lepszą umiejętność zarządzania ryzykiem niż przeciętny żołnierz. Mniej się boją i są w stanie po prostu wykonywać akcje skuteczniej. Szereg menadżerów piłkarskich grało w Football Managera. Ba, co najmniej dwie osoby dzięki graniu w Football Managera zostały profesjonalnymi menadżerami piłkarskimi. Także gry symulacyjne mają ogromną moc uczenia wiedzy twardej, umiejętności twardych. Używa się tych gier też do rozwoju, używa się też tych gier w edukacji. Bardzo często się Minecrafta używa w edukacji na temat takiej wyobraźni przestrzennej, budowania, tworzenia. Jest tutaj bardzo, bardzo dużo jakości, możliwości. Także te umiejętności twarde, wiedza branżowa jak najbardziej są jedną z zalet korzystania z gier. Drugą taką dużą grupą, o której dziś opowiem, zalet, są zalety związane z konkretnym aspektem wiedzy twardej, mianowicie z aspektem informatycznym wiedzy twardej. Granie w gry przyczynia się bardzo mocno do tego, że dany człowiek siłą rzeczy zaczyna interesować się
zarówno hardwarem, czyli tym, jak komputery, konsole, smartfony są skonstruowane, bo taki gracz musi ten sprzęt sobie zakupić i o niego dbać, bo to jest mu potrzebne, żeby realizować swoją pasję. To siłą rzeczy się interesuje, jak ten sprzęt wygląda w pewnym momencie. A często zajmuje się też modyfikacją tego sprzętu, żeby na przykład wydać na niego mniej pieniędzy i uzyskać lepsze efekty. I to może się przenieść potem na pracę. Tak? Taka osoba może zostać na przykład serwisantem albo sprzedawcą. To jeśli chodzi o hardware. Potem jest jeszcze software, czyli oprogramowanie. Bardzo często gracze, którzy mają umiejętności w tym zakresie, zostają tak zwanymi moderami. Piszą oni program komputerowy zwany modem, czyli modyfikacje do gry. Te modyfikacje często za darmo każdy gracz może sobie pobrać, żeby w jakiś sposób zmienić swoje doświadczenie z grą. I te modyfikacje są nierzadko wybitne. Moim ulubionym przykładem jest modyfikacja Kroniki Myrtany do gry Gothic 2 Noc Kruka. Nawiasem mówiąc, modyfikacja wydana bodaj 15 lat po premierze gry. Także całkiem sporo. Pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie kolegę Michała Klawitera, który główną rolę w dubbingu tej gry stworzył. Chodziłem z nim do gimnazjum, więc ogrywanie tego było podwójną radością. Tak słyszeć głos kolegi w grze. Natomiast modyfikacje są świetne, bo one naprawdę zwiększają radość, zwiększają przyjemność, personalizują też grę. No i ludzie, którzy je piszą, bardzo często po pierwsze tworzą coś super, jakby tworzą coś kreatywnego, no a po drugie rozwijają swoje umiejętności, czy to wspomniane umiejętności aktorskie, czy to umiejętności z tak zwanego narrative designu, czyli pisania historii mniej więcej, czy to umiejętności z zakresu po prostu programowania, czy takiego user experience, też takich rzeczy związanych z tym, jak sprawić, żeby komuś się przyjemniej z programu korzystało. I to sprawia, że tacy moderzy bardzo często otrzymują potem pracę w game devie, czy ogólnie pracę jako programiści, bo to jest część ich portfolio po prostu. Także jak najbardziej tutaj te zdolności z zakresu hardware'u czy software'u, one występują. Tak, mi się przypomniało jeszcze, że chyba najlepszą modyfikacją, która kiedykolwiek została stworzona, to już jakiś spory czas temu, była Dota 2. Była Dota i potem Dota 2. To była modyfikacja do gry bodajże Warcraft 3, która była tak dobra, że przebiła popularnością grę i stworzyła osobny tytuł esportowy. Także niesamowita historia właśnie, jak modyfikacja stała się częścią głównego tytułu. Wiele modyfikacji zostało też pożartych potem przez wydawców. Nie wiem, na jakich zasadach biznesowych. Bethesda bodajże wprowadziła coś z takiego jak Creation Kit, tak? Czyli zaczęła te modyfikacje od społeczności niejako pobierać. Podejrzewam, że za jakimiś pieniędzmi i potem je sprzedawać, jeżeli są dobrej jakości. Praktyka cokolwiek wątpliwa etycznie. Natomiast ona też pokazuje, że twórcy gier, wydawcy gier, twórcy gier
mają świadomość istnienia tych modyfikacji i że one są bardzo często dobrej jakości, że one bardzo często są używane i dodają dużo wartości użytkownikom. Trzecia duża grupa zdolności, umiejętności, korzyści wynikających z grania z gry to jest znajomość języków obcych. Teraz możemy, oczywiście ignoranci często będą mówić na zasadzie, o, bo teraz w epoce AI to wszystko można sobie przetłumaczyć. No nie, nie wszystko. Po pierwsze, jakość tego tłumaczenia jest nadal kiepska. Po drugie, uczymy, po drugie, my nie używamy języka w grach tylko jako odbiorcy, na zasadzie, że tylko coś czytamy, bądź tylko słuchamy. Owszem, jest to ważne, żeby czytać, bo w grach jest bardzo dużo tekstu. Jest to ważne, żeby słuchać, bo w grach jest bardzo dużo tekstu mówionego. I to nie jest tak, że każda gra nauczy cię języka, jeśli tylko grasz w tym języku. Oczywiście język można sobie przestawić i można grać w języku, który ojczystym, a nie obcym. Natomiast to jest bardzo często zupełnie inne doświadczenie. Na przykład ja nie mogłem zdzierżyć polskiego tłumaczenia do Mass Effecta, było ohydne. I zupełnie nie pasowało i to najprawdopodobniej wynikało z tego, że aktorzy głosowi, którzy tam grali, całkiem nieźli, no po prostu byli źle potraktowani, nie dostali odpowiedniego przygotowania i nie mogli się dobrze nagrać. Bardzo dobre, że jest na przykład zrobiony Wiedźmin po polsku, nie? Granie w Metro po rosyjsku jest zupełnie inne niż po angielsku. Cyberpunk to w ogóle nie wiemy, czy po polsku, czy po angielsku grać, bo to jest uniwersum z pogranicza dwóch światów. Bardzo często gry fabularne są tylko po angielsku, albo mają tylko polskie napisy, więc siłą rzeczy dźwięk, jeżeli dźwięk jest angielski, to siłą rzeczy się go uczymy. Albo modyfikacje są nieprzetłumaczone bardzo często. Jeżeli chcemy sobie to doświadczenie poprawić, to często przestawiamy język. Albo, i tutaj bardzo ważna sprawa, o której mało osób już nie znających się na grach wie, no że jeżeli dany tytuł nam się podoba i spędzamy w nim dużo czasu, to siłą rzeczy zaczynamy szukać o nim informacji, jakichś poradników, opinii. I one są bardzo często w formie albo rozmów na Reddicie, na Steamie, na portalach społecznościowych, które są też wyłącznie po angielsku bądź w innym języku obcym, albo w formie filmików na YouTubie, które też są bardzo często w języku obcym i tak średnio możemy je przetłumaczyć, bo to, co ostatnio YouTube wprowadził z automatycznym dubbingiem, no, jest bardzo słabe. Także języki obce jak najbardziej rozwijamy, jeżeli się interesujemy po prostu danym tytułem. Ba! Jest jeszcze jedna rzecz, o której w ogóle ludzie nie znający się na grach nie wie, której w ogóle ludzie nie znający się na grach nie wiedzą. Mianowicie występuje ona tylko w niedużej grupie gier, w których niezbędna jest komunikacja głosowa. To są drużynowe gry e-sportowe i gry MMORPG. I tam ludzie, no dobra, może nie wyłącznie, ale głównie, i tam ludzie po prostu wchodzą na czat głosowy i rozmawiają ze sobą. Tak, w języku obcym. Ba, niektórzy nawet w języku obcym jak ja prowadzą grupy. I mówią innym, co mają robić w grze w komputer i uczą innych, jak grać w grę w komputer. I nabierają przez to pewności w mówieniu. Nabierają przez to pewności w posługiwaniu się językiem, której praktycznie nie da ci żaden kurs. Tak? Bo tu masz środowisko neutralne, z jednej strony neutralne, z drugiej strony dość pobłażliwe wobec błędów. Z jednej strony naturalne, przepraszam, nie neutralne, tylko naturalne. Z drugiej strony dość pobłażliwe wobec błędów. I w ogóle jest też dość duża
dowolność, bo ty nie musisz tam od razu wejść i gadać, i wszyscy będą na ciebie patrzeć i co ty wygadujesz, jakie błędy robisz. Bardzo dużo osób wchodzi na te czaty i na przykład tylko słucha albo odzywa się bardzo rzadko krótkimi komunikatami. To też jest w porządku, nikt ich nic nie wyciąga i w ten sposób oni mogą powoli, spokojnie oswajać się z sytuacją, zanurzać się w sytuacji i z czasem mówić więcej, więcej, więcej i dzięki temu rozwijać swoją zdolność mówienia i słuchania w czasie rzeczywistym, prawdziwego, żywego języka. Także języki. Języki obce bardzo dobrze też się rozwija podczas grania w gry. Okej. Przerwa muzyczna. Piosenka The Dragonborn Comes z trailera do gry The Elder Scrolls Skyrim w wykonaniu Maluka.

Witam po przerwie muzycznej i w tej drugiej dużej części podcastu. Dalej będę opowiadać o zaletach grania w gry. I teraz chciałbym poruszyć aspekt bardzo psychologiczny, czyli wszelkich zdolności miękkich, które granie w gry rozwija. Opowiadałem w tej pierwszej dużej części podcastu o zdolnościach twardych, czyli takich, które możemy zmierzyć i które są skoncentrowane na konkretnych aspektach, czyli na przykład programowanie, obsługa ciężarówki, tak, wiedza historyczna, języki obce. Zdolności miękkie to jest trochę inna sprawa. Mianowicie zdolności miękkie my i nie zmierzymy sensu stricte. Nie ma jakichś zestandaryzowanych testów czy egzaminów z tych zdolności i dlatego je nazywamy miękkimi, a twarde nazywamy twardymi. I to jest takie podstawowe rozróżnienie, skąd to się bierze. Wypisałem kilkanaście różnych zdolności i opowiem o każdej z nich, tak żeby po pierwsze dać znać ludziom, słuchaczom, ile tego jest, ile rzeczy my się możemy nauczyć dzięki grom i to jest niesamowite, ale też mieć taką świadomość, że te zdolności po prostu istnieją. I że my się ich uczymy tak trochę pasywnie, jak robiąc rzeczy, które nas interesują, bo oczywiście państwowa edukacja średnio sobie z tym radzi. Nie? To jest zresztą taki motyw, który gdzieś towarzyszy temu podcastowi od początku. Szkoła nie ma monopolu na edukację. Szkoła nawet nie ma monopolu na edukację w zakresie kilku kompetencji twardych, które chce nam podać, co nie znaczy, że jest bez sensu sama w sobie, natomiast jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo umiejętności, których trzeba się nauczyć, żeby dobrze żyć, czy warto się nauczyć, żeby dobrze żyć, których się nie nauczymy w żadnej szkole, czy w większości szkół. Dlaczego? No, można tutaj oczywiście zacząć od polityki, ale myślę, że to jest też kwestia taka, że tych umiejętności po prostu się trudno uczy w klasie. W taki zorganizowany sposób, wiecie, gdzie jest nauczyciel, grupa uczniów, że czasem wiele umiejętności się znacznie lepiej samemu nauczyć, robiąc rzeczy, które się lubi i one będą wchodzić przy okazji. Dlatego bardzo ważne moim zdaniem jest, żeby pozwalać swoim dzieciom na rozwijanie pasji, bo one wtedy nabierają właśnie tych umiejętności. A jakie to umiejętności? No zaczniemy od półtwardych, jak planowanie i zarządzanie. Jeżeli ja gram w grę, w której chcę jak najwięcej na przykład pieniędzy wewnątrz gry, tak, zdobyć, to ja zaczynam liczyć i myśleć, co ja muszę zrobić, żeby w jak najkrótszym czasie jak najwięcej tych pieniędzy zdobyć. Bardzo często to dotyczy gier o charakterze ekonomicznym, ale też gier o charakterze RPG czy MMORPG, w których ta waluta do wymiany z innymi jest istotna. Takie pytania odnośnie tego, jak efektywnie zdobywać złoto czy doświadczenie w grach, pojawia się bardzo często. Pojawia się to też na przykład w takiej grze jak League of Legends, w której efektywne zdobywanie złota zmieniamy na przedmioty, a przedmioty nam znacznie ułatwiają, czy wręcz są niezbędne do tego, żeby dany mecz wygrać, bo to jest gra e-sportowa. Więc tam znowu to planowanie i zarządzanie zasobami, które mamy, planowanie, co chcemy zrobić krok po kroku,
bardzo, bardzo pomaga i my się, jeżeli świadomie dobrze podchodzimy do danego tytułu, to my się tych umiejętności uczymy. Wspominałem o żołnierzach, wspominałem o tym, jak armie używają graczy jako operatorów maszyn, dlatego że gracze mają generalnie lepszą ocenę zagrożeń. Jeżeli ja jako gracz wchodzę do gry, w której mogę powtórzyć daną walkę, czy powtórzyć dane wyzwanie dzięki na przykład szybkiemu zapisowi czy punktowi zapisu, to ja uczę się, jakie tam są zagrożenia i wykształcam w sobie jakiś algorytm postępowania przeciwko tym zagrożeniom, przeciwko tym wyzwaniom, żeby je przezwyciężyć, żeby wygrać, żeby zaliczyć etap. I to jest dokładnie to, czego wielu osobom w życiu brakuje, bo się ci ludzie za dużo boją. Boją się, bo nie mieli opcji sprawdzić na sucho, czy w bardziej bezpiecznych warunkach, jakie oferuje gra, a co jeśli mi nie wyjdzie? I jak zrobić, żeby mi wyszło? Tak, bo większość naszego lęku, czyli takiego strachu nieukierunkowanego na nic, bierze się z tego, że my nie wiemy, co nas czeka i nie wiemy, co mamy robić. Jeżeli my wiemy, co mamy robić i mamy krok po kroku wyznaczony algorytm postępowania, jest nam znacznie łatwiej te emocje wyregulować, się w ogóle mniej pojawiają i nam mniej przeszkadzają. Gracze mają też dobrą umiejętność zarządzania ryzykiem, zarządzania prawdopodobieństwem i minimalizacji ryzyka. Jako że wiele gier jest opartych na mechanizmach losowych, czyli procent szansy na trafienie, procent szansy na trafienie krytyczne, jakieś mechanizmy z zakresu. To zagranie jest bardziej ryzykowne, tu przeciwnik ma większe, mniejsze szanse na przechwycenie piłki i tak dalej. No to gracze uczą się to ryzyko minimalizować i tym ryzykiem zarządzać. To jest bardzo przydatna umiejętność na przykład wśród bankowców, wśród biznesmenów, także wśród żołnierzy w armii, nie? Minimalizujemy ryzyko, a jednocześnie nie boimy się skutecznych działań, które należy podjąć. Kolejna umiejętność miękka to jest samoświadomość. Jesteśmy świadomi swoich silnych stron i słabych stron i świadomi innych silnych i słabych stron. Bierze się to z tego, że w bardzo wielu grach mamy taką sytuację, że mamy takie okno postaci, ta postać ma jakieś określone umiejętności. Czy ta jednostka w grach strategicznych, oddział wojskowy na przykład, ma określone silne strony, słabe strony. I dzięki temu, że my czytamy tę kartę postaci, czy tą kartę jednostki, my się uczymy ją wykorzystywać, jej silne strony, unikać tego, żeby przeciwnik czy sztuczna inteligencja wykorzystywała jej słabe strony. I dzięki temu możemy wygrywać kolejne walki i przechodzić kolejne poziomy. Jest tego na tyle dużo, że w pewnym momencie człowiek zaczyna myśleć trochę o innych ludziach wokół, jako właśnie o takich kartach postaci. I zaczyna dostrzegać, że każdy człowiek ma jakieś konkretne umiejętności na konkretnym poziomie, a inne umiejętności na innym poziomie. I to sprawia, że wielu graczy potrafi całkiem trafnie, z mniejszą liczbą złudzeń poznawczych niż niegracze, oceniać kompetencje innych ludzi. Gracze są w tym sensie znacznie mniej podatni na takie efekty sufitowe, na przykład podczas oglądania meczu będą
bardziej doceniać umiejętności piłkarzy i znacznie mniej będą ich krytykować za głupie zagrania, dlatego że mają to poczucie, że to są już tam ludzie, którzy są odpowiednio kompetentni.

0: Radio Praga.
1: Osiąga pewien poziom umiejętności. Ja nabieram pewności, że ta postać jest w stanie przezwyciężyć kolejne coraz to trudniejsze wyzwania. I ten proces możemy przenieść na swoje życie. Jeżeli ja uczę się kolejnych umiejętności, to mam sobie coraz większą pewność do przezwyciężania kolejnych wyzwań. Tylko ja muszę zauważyć to nabranie umiejętności. Ja muszę zauważyć, co jest dla mnie wyzwaniem osiągalnym, co jest nieosiągalnym. I przez to, że w grze wcześniej tego doświadczyłem na postaci, z którą się trochę identyfikuję, metodą czy przez taki proces relacji paraspołecznych, o których będę jeszcze trochę opowiadać, to potem mi jest łatwiej z postrzeganiem siebie jako osoby, która ma pewne silne strony, słabe strony, pewne kompetencje, nabiera pewnych kompetencji i może przezwyciężać wyzwania, które wcześniej były niedostępne. W dużym uproszczeniu, taka nasze życie to jest taka trochę gra RPG. Tak? Mamy jakiś ekwipunek, mamy jakieś swoje umiejętności, uczymy się nowych umiejętności, wcześniej nie umiemy pewnych rzeczy zrobić, a teraz, a potem pewne rzeczy umiemy zrobić. Także tutaj ta paralela jak najbardziej istnieje między jednym a drugim. Kolejną umiejętnością miękką, której się uczymy, to jest umiejętność regulacji emocji. Na temat regulacji emocji jest już osobny odcinek, natomiast jak najbardziej w grach jest ona potrzebna, dlatego że gry dają bardzo dużo emocji. No i żeby skupić się na rozwiązaniu kolejnego problemu, na przejściu dalej, na byciu lepszym, to ta regulacja emocji się przydaje. Gracze, podobnie jak sportowcy, myślą zadaniowo, czyli my chcemy osiągać jakieś cele, jakieś osiągnięcia w grach. Tak? To jest normalne, nie? Jeżeli robimy coś, to coś sprawia nam frajdę, robimy tego więcej. Jak robimy tego więcej, chcemy być w tym lepsi. Jak chcemy być w tym lepsi, to szukamy jakichś rankingów, sposobów porównania osiągnięć, wyzwań. Nie? No i potem im dalej w to idziemy, tym więcej emocji się pojawia. No i dlatego te emocje uczymy się regulować zawsze w kontekście celów. Tak? Regulacja emocji bez celów nie istnieje. No i siłą rzeczy gracze uczą się te cele sobie wyznaczać. Często robią to kiepsko. Zwłaszcza w e-sporcie jest ten problem, że celem jest dywizja, a nie umiejętność, nie kompetencja. No, o tym będę opowiadać w odcinku o problemach związanych z grami. Natomiast jak najbardziej ten aspekt rozwoju regulacji emocji może wystąpić, jeżeli my no, trochę z głową podejdziemy, z taką samoświadomością tego, co się dzieje z naszą psychiką, do gry. To jest oczywiście związane z taką umiejętnością jak decyzyjność, nie? Czyli podejmowanie decyzji, że musimy coś wybrać. Musimy wybrać, że ja biorę tę postać, że ja tę postać ubieram w określony sposób, że decyduję się na taką, a nie inną strategię rozegrania walki, podejmuje taki, a nie inny wybór. Gracze są znacznie bardziej decyzyjni. Ja mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie na mocno tej decyzyjności brakuje, że ludzie ogólnie boją się postawić na jakąś opcję, nie? Wybrać sobie zawód, wybrać sobie iść na randkę, nie iść na randkę, iść na spotkanie, nie iść na spotkanie, nie? Jakby tkwią w takim zawieszeniu, no a w grach się tej decyzyjności siłą rzeczy uczy, bo mamy presję czasu, no i żeby coś osiągnąć, trzeba zdecydować. W te czy we w te można zdecydować dobrze, można zdecydować źle, ale trzeba zdecydować, nie? Także decyzyjność jak najbardziej. Wspomniana już przeze mnie komunikacja drużynowa, czyli zdolności komunikacyjnej. Tutaj też trzeba istotne rozróżnienie wprowadzić, no bo wiele osób mi zaraz powie, no a przecież w grach jest bardzo dużo flejmu, toksyczności, ludzie się wyzywają. No i to też jest prawda. Choć już trochę mniej niż to było kiedyś, myślę. Natomiast to są te kanały otwarte, nie? Komunikacji, gdzie ludzie też w ten sposób regulują swoje emocje. To nie jest dobra technika regulacji swoich emocji, jak wyzywanie innych. Natomiast w komunikacji zamkniętej, czyli tam, gdzie

już są ludzie, którzy się konkretnie umawiają, tak siedzą w takim środowisku, w jakiejś gildii, w jakiejś drużynie sportowej, umawiają się na konkretne godziny, na konkretne strategie, tam jak najbardziej ta komunikacja jest wyższej jakości. Oczywiście nadal są jakieś spory, nie jest ona jakby super czysta, natomiast ma wyższą jakość, często są różne niezłej jakości standardy przestrzegane przez lokalnego szefa, tak? Pilnowane przez lokalnego szefa zasady, to robimy, tego nie robimy, i dzięki temu komunikacja wewnętrznie wygląda nieźle i my się uczymy zasad współpracy. Tutaj też warto dodać, że o ile w gry e-sportowe i w takie gry sportowe drużynowe gra często młodzież, i oni w ogóle często grają ze swoimi znajomymi ze szkoły, czy z podwórka, czy z innych miejsc, o tyle, ale z życia, tak, o to mi chodzi, o tyle w gry na przykład MMORPG, gdzie też ta komunikacja drużynowa jest bardzo, bardzo zaawansowana, jest jej bardzo dużo. Gra bardzo dużo dorosłych, to często ludzi, którzy mają dzieci, a nawet wnuki. Więc też dlatego ta kultura komunikacyjna tam jest wyższa. No i to doprowadzi do tego, że gry pomagają w pewności siebie, nie? Pewności siebie. I jest też coś takiego, co nazywam doklejaniem nawyków. I to jest coś, co może być, podobnie jak wiele z tych rzeczy, które dziś wymieniam jako pozytywy, może być mieczem obosiecznym. To znaczy, możemy sobie doklejać do naszych sesji gamingowych dobre nawyki i na przykład między sesjami ćwiczyć, nawadniać się, medytować, nawet robić zadania domowe do szkoły, a możemy między sesjami robić rzeczy bardziej szkodliwe, czy po prostu robić za długie sesje grania, i to po prostu nam przeszkadza. Natomiast bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś podejmuje światową decyzję, jest jakby zainspirowany tym, że chce coś trudnego w jakiejś grze osiągnąć, to ta osoba automatycznie zaczyna dbać też o inne aspekty życia, które jej w tym osiągnięciu pomogą. Na przykład zaczyna dbać o swoją dietę, zaczyna ćwiczyć, szuka znajomości, tak? Czyli mamy to zjawisko doklejania nawyków, i tutaj ja bardzo często podaję swój przykład, że jeżeli ja się uparłem kilka lat temu, że ja chcę trenować i być lepszym w wirtualnej piłce nożnej, to po jakimś czasie wróciłem do grania w prawdziwą piłkę nożną. Bo to jedno z drugim jest powiązane. Potem wróciłem do ćwiczeń, potem zadbałem o swoją dietę. W dużej mierze, i teraz mam już, wiecie, minus 18 kilo, nie, schudłem z naprawdę paskudnej otyłości do mniej paskudnej otyłości. Jestem sprawniejszy, mam więcej energii, lepiej wyglądam. W dużej mierze dlatego, że postanowiłem sobie, że będę na jednym konkretnym przykładzie gry ćwiczył zdolności miękkie, ćwiczył oczywiście umiejętności grania w tę grę, i to konsekwentnie realizuję, bo jest to dla mnie coś fajnego. O, oczywiście do tego też bardzo duży wpływ, dobry wpływ miała moja żona, którą poznałem, nawiasem mówiąc, dzięki grze komputerowej, a właściwie grze mobilnej za czasów COVID-a. To już osobna kwestia, także tutaj kończę ten aspekt umiejętności miękkich, które nabywamy dzięki grom, i robię płynne przejście do kolejnej grupy zalet grania w gry, czyli do socjalizacji, ale to po przerwie muzycznej. Piosenka, czy właściwie utwór muzyczny z Gothica 3, Gelden Knight.

0: Socjalizacja to jest taki temat paradoksalny. Paradoksalny dlatego, że bardzo często się mówi, że gry przeszkadzają w socjalizacji i to jest częściowo prawda. W takim sensie ponownie, jak mówię, mamy do czynienia z mieczem obosiecznym, czyli tak, gry mogą przeszkadzać w socjalizacji, natomiast mogą też w tej socjalizacji bardzo mocno pomagać i z mojego doświadczenia one raczej pomagają niż przeszkadzają. To znaczy, jeżeli mówimy o przypadkach ludzi, którzy się izolują społecznie, bo grają w gry, to zazwyczaj oni nie izolują się społecznie, bo grają w gry, tylko izolują się społecznie, bo doświadczyli czegoś trudnego w swoim życiu i mają w sobie dużo lęku. A granie w gry jest po prostu sposobem na zabicie czasu wtedy. I nie jest fajne, jest, owszem, jest wtedy taką patologią, natomiast ona nie wynika z tego, że gra jest zła, tylko ono wynika z tego, że dany człowiek jest w trudnej sytuacji psychicznej, jest w kryzysie zazwyczaj. I ten kryzys może być spowodowany szeregiem różnych rzeczy, natomiast on zazwyczaj nie jest spowodowany grą. Czasem taki człowiek jest w kryzysie i dzięki poznaniu ludzi w grze, czy dzięki sukcesom w grze, z tego kryzysu wychodzi. Także tutaj trzeba zawsze patrzeć na człowieka całościowo, a nie tylko na zasadzie takiej behawioralnej, tak? Tylko widzimy zachowanie. Gra w gry, potem gra coraz więcej w gry, potem popełnia samobójstwo. No, tylko nie widzieliśmy tego, dlaczego, z czego to się wzięło. Nie widzimy tej serii parametrów, które większość psychologów zwróci uwagę, gdy taki człowiek przyjdzie do gabinetu, jak czy nie jest ofiarą przemocy, czy nie ma na przykład niezdiagnozowanych zaburzeń neurorozwojowych, czy ma jakiś pomysł na życie, czy komunikacja rodzinna jest w porządku, czy ma odpowiednią potrzebę autonomii i poczucie własnej wartości na dobrym poziomie. I zazwyczaj okazuje się, że te parametry takie psychologiczne, dobrostanu psychicznego, one już od dawna szorują po podłodze, a nawet i pod. I wtedy gra staje się po prostu jakąś formą ucieczki, ratowania się na ślepo, bo świat się zawalił, nie? Natomiast sama socjalizacja jest ogromna i no to jest nie tylko historia mojej żony, mojego najlepszego przyjaciela, których poznałem dzięki grom. To jest historia naprawdę wielu małżeństw, które zostały zawarte dzięki temu, że ludzie grali w grę. Głównie MMORPG znowu. Tam jest niesamowity świat. MMORPG, tak. Tam mamy na przykład sytuację, w której jak ktoś ze społeczności umrze, to w grze organizuje się jego pogrzeb. Gracze przychodzą w konkretne miejsce ustalone i tam stoją i jest taki kondukt pogrzebowy i on przechodzi i robią różne animacje z tym związane. Jakby to jest oznaka szacunku. Przyjaźnie, małżeństwa przyjaźnie zawierane dzięki grom, no i spotkania w rzeczywistości. To nie jest tak, że my tylko siedzimy przed kompami, każdy w swoim domu, czy przed konsolą. Gracze też się spotykają bardzo często. Takie dwie główne okazje to są turnieje e-sportowe i to są konwenty fantastyki. I ja w ogóle nagrywam ten odcinek pod koniec maja i niedługo mam już kupione bilety, zresztą z żoną. 19 czerwca jest Pyrkon, największy konwent fantastyki w Polsce. Jeden z większych na świecie. Bilety dość drogie, 270 zł za 3 dni. Hotelu w Poznaniu nie znajdziesz już chyba w tym momencie, przynajmniej w sensownej cenie. Dziesiątki tysięcy ludzi, młodych ludzi, poprzebieranych, kolorowych, prelekcje, spotkania z artystami najwyższej próby. I to nie tylko jest oczywiście wydarzenie dotyczące gier, tam jest wydarzenie dotyczące literatury również, planszówki, jest część naukowa, jest część artystyczna, także tego jest bardzo, bardzo dużo, no bo to wszystko jest też ze sobą przecież połączone, tak? Gry komputerowe przecież korzystają często i gęsto z nauki, często i gęsto z muzyki, z z wiedzy historycznej, także tego jest bardzo dużo. No i to można dzięki też tym znajomościom tworzyć jakieś relacje biznesowe. Są przypadki ludzi, którzy poszli na rozmowy rekrutacyjne i dostali pracę dzięki temu, że akurat grali w tę grę, co osoba, czy co szef, który ich rekrutował, i znaleźli wspólną nić porozumienia dzięki temu. Oczywiście są ludzie, którzy dzięki graniu w grę potem się zgadali i zaczęli zrobić jakieś projekty informatyczne na przykład. Nie? Także tego typu socjalizacji jest bardzo dużo. Potem to są piękne wspomnienia, tak, z ludźmi, z którymi się dużo grało, z którymi współpracowaliśmy, trenowaliśmy razem. Być może udało się nam na przykład spotkać, pojechać na jakiś obóz, tak zwany bootcamp, czy nawet grać w gaming house'ie i tam trenować. Także jest to bardzo podobne do sportu konwencjonalnego czy do harcerstwa. Oczywiście troszkę trudniejsze logistycznie do zgrania, bo często ci ludzie, z którymi gramy, są z różnych krańców Polski czy nawet świata. Natomiast myślę, że jak najbardziej warto pamiętać o tym, że ten aspekt socjalizacji istnieje i on jest mocny. I on jest mocny też dzięki temu, że my możemy sobie wybrać ludzi, z którymi się zdogadujemy. Tak? Bo socjalizacja nie polega na tym, że dostajemy losowy przydział do danej grupy zwanej klasą w szkole, czy do danej grupy zwanej miejscem pracy, i z tymi ludźmi my jesteśmy zmuszeni się polubić. No, często okej, jakby to jest ważna umiejętność, współpraca z ludźmi, z którymi się średnio lubisz. Natomiast ważne jest też mieć ludzi, z którymi się lubisz, z którymi cię dużo łączy, i dzięki grom możesz takich ludzi znaleźć, a to wcale nie jest takie proste, takich ludzi znaleźć. Także relacje. No i jeszcze jeden bardzo ważny aspekt gier, zaleta, są korzyści kulturowe. No i tak samo jak my mamy w szkole lektury szkolne, omawiamy teksty na języku polskim, tak samo gry komputerowe niosą dużą wartość kulturową ze sobą. Tam są postacie, te postacie uczestniczą w wydarzeniach, jest to oczywiście wizualne, są bardzo często wizualne reprezentacje, choć nie zawsze, są też gry z bardzo ograniczonymi wizualnymi reprezentacjami. No i wiecie, to są prawdziwe emocje, my się z tymi postaciami utożsamiamy, one są bardzo często wyrazicie napisane, świetnie zdubbingowane, i to jest właściwie to samo, co książka i film, w tym sensie, że poznajemy wspaniałą historię i ta historia w nas zostaje, no i to jest wartość kulturowa. Nie? Teraz pytanie w ogóle, po co my potrzebujemy wartości kulturowej? Po co my potrzebujemy w ogóle filmów, literatury i gier w tym znaczeniu? Ja myślę, że to jest w ogóle też myśl, którą chcę się podzielić, która też z jednej gry do mnie przechodzi, mianowicie z Mass Effecta, że jeżeli my rozwijamy technologię, tak, technologia nam pomaga w osiąganiu różnych celów, w zaspokajaniu potrzeb, natomiast jeżeli my rozwijamy technologię, a nie rozwijamy etyki, nie rozwijamy samoświadomości, nie rozwijamy takich umiejętności, takiej wiedzy o sobie, o swoich emocjach, o swoich o tym, co jest dobrze robić, co nie jest dobrze robić, to ta technologia może prowadzić do tragedii, może prowadzić do, często prowadzi do przemocy i do różnych dramatów. Natomiast jeżeli my rozwijamy jednocześnie technologię i etykę, to uczymy się też dobrze używać technologii. I jednym z najważniejszych sposobów na rozwijanie etyki jest rozwój kulturowy. I teraz to nie jest tak, że jeżeli ktoś nie przeczyta, nie wiem, Biblii, czy Lalki, czy Pana Tadeusza, czy nie zagra w Wiedźmina, to nagle stanie się bandytą. Natomiast im więcej tekstów kultury taki człowiek zna, tym moim zdaniem lepiej mu się żyje. Tekstów kultury, no to naprawdę książki, filmy, gry, piosenki, wiersze, tak, tu dużo rzeczy może być. Naprawdę lepiej się żyje, naprawdę więcej o świecie wie, o historii wie, znaczy jest w tym oczywiście dużo radości, dużo zwykłej przyjemności. Myślę, że po prostu warto o tę warstwę kulturową i wynikającą z niej warstwę etyczną dbać. I gry komputerowe jak najbardziej, tu gry fabularne głównie, jak najbardziej one pomagają. Warto też dodać, że wiele gier to nie tylko gry, nie? To są też książki, filmy i to wszystko się zazębia. No, żeby nie szukać daleko, Wiedźmin, tak? Warcraft, Gwiezdne Wojny, Harry Potter. To są, one mają i książki, i filmy, i gry napisane w tym samym uniwersum. Często dotyczą innych zdarzeń. No i to jest po prostu, wiecie, no nośnik, nie? To jest trochę po prostu inna forma. Ostatnim, już naprawdę ostatnim aspektem, bardzo krótko, który jest ważny, to jest po prostu to, że gry dają dużo rozrywki. I rozrywka jest ważna, po prostu jest potrzebą i trzeba sobie czasem odpocząć, trzeba sobie czasem zrobić przerwę, odejść od tej rzeczywistości zwykłej, wejść do rzeczywistości fantastycznej. I tu nawet Tolkien mówił o tym, że no w jego oczywiście mniemaniu mówił o fantastyce, nie o grach, ale mówił o tym, że no to jest potrzebne, tak? Przydatne i rozwojowe, żeby uciec ze świata realnego do świata fantazy na chwilę, spojrzeć przez to na ten świat realny z innej perspektywy i wrócić do niego z lepszymi emocjami, z lepszą perspektywą. I naprawdę do tego wszystkiego was gorąco zachęcam, zwłaszcza w sytuacjach, w których media społecznościowe nas nie tylko utrudniają nam tę ucieczkę, ale też jeszcze nas wprowadzają w świat fałszywy, nieistniejący i gorszy niż realny często, jeżeli nie mamy wytresowanych algorytmów. Także tak, wiedza branżowa, programowanie, hardware, software, języki obce, szereg zdolności miękkich, relacje z innymi, wartość kulturowa i po prostu rozrywka. Mnóstwo pięknych korzyści, które mamy dzięki grom. Także jak najbardziej wszystko polecam, byle z odpowiednim podejściem, z odpowiednim przygotowaniem. A o tym, jakie zagrożenia i jak się przed nimi chronić, i jak maksymalizować te korzyści, o których dzisiaj opowiadałem, będę opowiadać w następnym
1: Radio
0: odcinku.
1: Praga.
0: Do usłyszenia.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dobry wieczór. Jak co niedzielę chciałbym Państwa zaprosić na powtórkę audycji Odcienie Art Rocka, której premiera miała miejsce w ubiegły piątek, 30 kwietnia bieżącego roku. Słuchaliśmy wtedy wydania audycji 112, a teraz chciałbym, aby Państwo przeżyli to jeszcze raz.

Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Odcieni. Zbigniew Banasiak się kłania. Dzisiaj jest 30 kwietnia 2021 roku, a przed nami wydanie audycji 112, 60 w Radio Praga.

от течение арт-рока. Магазин музичный.

Witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Odcieni. Zbigniew Banasiak się kłania. Dzisiaj jest 30 kwietnia 2021 roku, a przed nami wydanie audycji 112, 60 w Radio Praga.

Dzisiaj w audycji pokoncertujemy trochę. Będą dwa wydawnictwa muzyki z oklaskami, a pierwsze z nich zaczyna się w ten oto sposób.

This is a song about drugs. This is He Knows You Know.

W roku 1988, jak grom z jasnego nieba, pojawiła się wieść, że Fish odchodzi z Meridian. To był szok. Facet, który dotąd był symbolem tego zespołu, osobą, jakby się wydawało, absolutnie numer jeden w Meridian, nie potrafił znaleźć wspólnego języka z kompanami. W drugiej połowie 1988 roku los Meridian był więc mocno niepewny. Fakt, od strony muzycznej głównodowodzącymi w zespole byli Rotary i Kelly, ale frontman to zawsze frontman. Zwłaszcza taki jak Fish, w natchniony, aktorski sposób inscenizujący na scenie swoje teksty. Ponieważ nikt nie wiedział, czy będzie kolejna płyta, EMI postanowiło tak na wszelki wypadek jakoś podsumować dorobek zespołu. Zamiast składanki zdecydowano się wydać album koncertowy zawierający nagrania z lat 1984-87. I tak w listopadzie 1988 ukazał się podwójny album The Thieving Magpie, La Gaza Ladra, Sroka Złodziejka, od puszczanego z taśmy nagrania towarzyszącego wchodzącym na estradę muzykom. Jest to uwertura do opery Rossiniego La Gaza Ladra. Przed tygodniem, dokładnie 25 kwietnia, Fish obchodził swoje 63. urodziny, więc jest dobra okazja, by sobie przypomnieć te świetne koncertowe wersje znanych utworów grupy Meridian. Album wydany jako podwójny winyl, podwójny CD i kaseta. Wersja CD i kaseta zawiera dodatkowy utwór Freaks oraz pełne wykonanie Misplaced Childhood. Natomiast wersja winylowa zawiera tylko 5 z 10 utworów z tego albumu. Jeśli chodzi o wybór piosenek The Thieving Magpie, La Gaza Ladra, to po prostu wszystko, czego mogą sobie Państwo życzyć jako fani ery Fisha z Meridian. My wysłuchaliśmy pierwszych 4 utworów z pierwszej strony winylowego wydawnictwa i były to kolejno La Gaza Ladra, następnie Slain Mat. Ten utwór pochodził z koncertu z Edynburga, The Playhouse, z grudnia 1987 roku. Następnie He Knows You Now, to nagranie z Sheffield City Hall z 6 marca 1984. I kolejne Chelsea Monday, również z tego samego koncertu. Ale nie tylko Fisha w roli wokalisty będziemy dzisiaj słuchali z grupą Meridian, bo w 1996 roku grupa wydała kolejny koncertowy album, ale już ze Steve'em Hogarthem jako wokalistą.

Made Again, wydany w marcu 1996, na którym znalazły się utwory z koncertów z września 1991, z września 1995 i kwietnia 1994, to fantastyczny podwójny album na żywo. Pierwsza płyta zawierająca wspaniały zestaw koncertowy utworów Seasons End, Afraid of Sunlight, Misplaced Childhood i Holidays in Eden. Druga płyta natomiast zawiera wersję live pierwszej prawdziwej neoprogresywnej ekstrawagancji Marillion, Brave, wykonywanej na żywo w jej majestatycznej całości. A my słuchaliśmy utworów Splintering Heart, Easter, No One Can oraz Waiting to Happen. Utwory, za wyjątkiem kompozycji Easter, pochodziły z płyty Holidays in Eden, natomiast Easter z albumu Seasons End i były wykonywane na koncercie w Hammersmith Odeon w Londynie 29 września 1991 roku. A my ponownie wracamy do płyty La Gaza Ladra.

Jigsaw z koncertu w Sheffield City Hall 6 marca 1984, Punch and Judy również z tego samego koncertu, Sugar Mice z Edynburga, The Playhouse z grudnia 1987 i Fugazi również z City Hall w Sheffield. The Thieving Magpie zawiera dobrą mieszankę utworów z takich płyt jak Script for a Jester Steer, Fugazi, Clutching at Straws i Misplaced Childhood. Ale Sroka Złodziejka, Lagazza Ladra to nie tylko doskonała prezentacja na żywo grupy Merillion z Fishem w roli wokalisty, ale też znakomita kompilacja z tamtego okresu. Oprócz utworów z albumów studyjnych otrzymujemy również świetną wersję live utworu Freaks. A słuchając takich utworów jak Saint Matt, He Knows You Now, Punch and Judy, Sugar Mice, White Russian i Fugazi na żywo, to po prostu uczta. Wykonanie jest nienaganne i choć instrumentalna strona muzyki brzmi mniej więcej tak jak wersje studyjne, bo brak improwizowanych utworów, wykonanie wokalne Fisha sprawia, że utwory różnią się od wersji studyjnych. A 29 września 1995 roku w Ahoy w Rotterdamie mogliśmy usłyszeć m.in. te oto utwory.

0: Beautiful z płyty Afraid of Sunlight oraz Kaylee i Lavender z albumu Misplaced Childhood. Made Again jest w pewnym sensie nowym La Cazza Ladra, ponieważ oba krążki mają podobny format. Pierwszą płytę można uznać za album w rodzaju największych hitów na żywo, podczas gdy druga płyta jest sama w sobie konceptem. Najlepsza część pierwszego krążka znajduje się w rozszerzonej wersji Kaylee i Lavender, a ta ostatnia zawiera wersję na żywo The Snow Angel. Niepublikowane demo z ery Fisha, które nigdy nie zostało wydane, a co dopiero grane na żywo. Każdy z tych utworów jest odtwarzany z ogromnym entuzjazmem, czego można się spodziewać po czołowych muzykach neo-prog rocka i różni się energią i emocjami znacznie od nagrań studyjnych tych wspaniałych utworów. Każde gitarowe solo jest przybite jeszcze bardziej techniczną zaciekłością niż na oryginalnych nagraniach, a każda pojedyncza nuta jest doskonale śpiewana, grana lub uderzana. Jest doskonale nagrana i na pewno jedna z najlepszych, jakie miałem przyjemność kupić i słuchać. Podobnie jak La Cazza Ladra, to świetny występ zespołu na tym etapie. A przed nami jeszcze jedna, czwarta już strona z albumu The Thieving Magpie.
1: So here I am once

Na czwartej stronie tego znakomitego albumu koncertowego grupy Marillion, The Teething Magpie, znalazły się kompozycje Script for a Jester's Tear z koncertu w Sheffield, Incommunicado z koncertu w Edynburgu i White Russian, również z Edynburga. A na pożegnanie proponuję Państwu jeszcze jedną kompozycję, chyba jedną z najpiękniejszych w karierze grupy Marillion, Lavender. Wykonaną na koncercie w Lorelei Freilichtbühne w Niemczech 18 lipca 1987 roku, a wydaną na koncertowym wydawnictwie Live from Lorelei 22 czerwca 2009 roku. Przypominam o stronie na Facebooku Odcienie Art Rocka, audycja radiowa z informacjami o prezentowanej tutaj muzyce. Zapraszam w niedzielę o 21 na powtórkę audycji w Radio Praga oraz jak zwykle za tydzień na kolejne spotkanie. Kłaniam się. Do usłyszenia. We were wrong. We were so very wrong.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Radio Praga, wybija rytm.
3: Radio Praga, zapraszamy.
4: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień.
5: Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Sosny wybiegłaś wprost pode mnie i miękko rozlały się smaki na wszystkich ścieżkach ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie. Na drobnych pęknięciach naszych ust. Tam jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje wszystko. I we mnie tej wiosny zakwitły pierwsze przyjemności w kawiarniach i na białych ławkach, na palcach i w czule posyłanych głoskach, w ramionach kamienic, gdzie zasypiały zmęczone popołudnie i w unoszonych do ust filiżankach. Wtedy jeszcze nie gonił nas deszcz. Nie gonił nas deszcz, który zmyje nas ze stolików, który porwie nasze kroki z bruków i raz na zawsze zatopi. Tej wiosny nie gonił nas deszcz. Był daleko, poza widokiem. Nie było go widać. Nie było widać deszczu z naszych dużych,

setek ludzi, miasto to ma troja. Tyle razy samo upadłem i wstałem z kolan. Znaleźli we mnie idola, to szukają porad. Ze mną w parze paranoja, znowu robię koła. Pora, żeby z tego doła tu wyciągnąć koła. Oglądają

bez tego wierzę w magię. I bez tego gubię się w tym transie. I bez tego potrafię czuć bardziej. Jeden szaman kiedyś proponował Changę. I bez tego mogę żyć naprawdę. I bez tego

to była nowość.

kręcone włosy, grube papierosy, tym cię rozpalą, gdzie

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!